ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: chyba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest wbrud.

ważne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Paweł Wawrzycki, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał?

Waterloo. ABBA w 1974 roku wygrała tym Eurowizję. No, a później nastąpiły naprawdę wielkie lata prosperity i do dzisiaj to trwa. ABBA to już klasyk i kochamy te najpiękniejsze melodie. Czy pani mieszka sama? Olgierd Buczek już za chwilę. Czas jak rzeka i Czesław Niemen. Tak państwa raczymy o poranku. Przy kawce porannej, no ewentualnie herbatce. To zależy, co tam sobie państwo wolą. Jeszcze sprawdzimy. Za 22 minuty 7 w tej chwili. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: Najdłuższa piosenka w historii polskiej muzyki, największy przebój świąteczny, prześliczna wiolonczelistka, która zamieniła się w recepcjonistkę i listonosz, który lubi medytację.
3: Ludzie zejście z drogi.
2: A ja cała jestem w skowronkach, bo czeka nas spotkanie ze Skaldami.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: farmaceutą. Sora Forte, Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Reklama.
10: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Czesław N. jak Niemen, ale mógłby się nazywać Czesław N. jak Nostalgia. Uwielbiamy te piosenki. Zresztą nie tylko te, bo różne zabawowe, inne też. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu. Mówi Barbara. No pani Asiu, ta Marina tak stawia na nogi. Stałam jakaś nierozciągnięta, jakaś zaspana. No słyszę, Marina od razu postawiła mnie na nogi i mam nadzieję, że będzie cały taki dzień szczęśliwy. Dobrego dnia, serdeczności.
0: Pani Basieńko, na pewno będzie, jak pani taka uśmiechnięta od samego rana, to będzie cudowny dzień. No graliśmy Marinę w wykonaniu Bogusława Meca, no tak z 20 minut temu. Kto spał? Kto nie słyszał, kto nie spał, to się ucieszył, ale spokojnie, bo będą jeszcze takie najpiękniejsze melodie, które na pewno wyrwą państwa z łóżek i to będzie dobry dzień. 2+1, choćby Margarita z 1988 roku. No dawno nie było tej najpiękniejszej melodii, więc z tym większą przyjemnością ją państwu dzisiaj prezentujemy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 3,5 minuty przed godziną 7. Bardzo dynamiczna pogoda przed nami. Znowu będą burze, ulewy, niebezpieczne takie pogody. Gdzie dokładnie, w których miejscach Polski, o tym będzie mowa w wiadomościach Radia Pogoda już za chwileczkę. A w dalszej części programu niebezpieczne zwierzęta na ulicach stolicy. No, posłuchają Państwo, bo to niby zabawne, ale z drugiej strony takie nawet niebezpieczne zwierzę to musi być trochę ciężko przestraszone, jak się zetknie na przykład z tramwajem. W każdym razie będziemy o tym mówić dziś w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
9: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Reklama.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Halina Frąckowiak zaśpiewa Papierowy Księżyc. Później będzie też Żoda Sę i wiele innych przepięknych piosenek. A teraz wiadomości.
12: Burze, ulewy, upały, mamy aktualne alerty pogodowe. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania świadków wypadku na Węgrzech. Po ile dziś paliwo? Sprawdzimy ceny maksymalne.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
12: Marcin Krzemiński. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. No, o podrywaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
13: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
12: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku, przypomnę, zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przyleciało kolejne 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwoje ma wrócić jutro. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które głównie mają dać ulgę polskiej klasie średniej, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie, bo może go zawetować prezydent, co jak mówi Donald Tusk, ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, a zabierze pieniądze pielęgniarkom czy nauczycielom.
14: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
12: Donald Tusk mówi wprost, weto zmian podatkowych może być tak samo niezrozumiałe jak prezydenckie nie dla rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych, co miało z kolei pomóc w obniżeniu cen paliw. A skoro o tym mowa, na stacjach działa rządowy program CPN, no i dziś będzie drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. O 5 groszy może maksymalnie natomiast podrożeć olej napędowy do 7,52.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek wygrała 9 mecz z rzędu. Polka pokonała 6-3, 6-3 Diamperi i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. A tam już czeka dobra znajoma z Toronto, Jelena Rybakina. Z Kazaszką Polka mierzyła się w finale kanadyjskiego tysięcznika równo tydzień temu. Celtic oraz Bodo Glimt jedną nogą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pewnie wygrały swoje pierwsze mecze fazy play-off tych rozgrywek. Rewanże w przyszłym tygodniu.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Pogoda.
3: Upalnie na południu kraju, tam dziś nawet 31 stopni, w centrum do 24, na wybrzeżu zaledwie 19. Pochmurno, deszczowo, możliwe jednak przejaśnienia na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem.
1: Lato w Radiu Pogoda.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
6: Zygmunt Heiser.
5: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 20 sierpnia, mamy 232 dzień roku. Do końca roku 133 dni, do końca astronomicznego lata 33.
6: Proszę Państwa, Zygmunt wszedł dzisiaj do studia Radia Pogoda ubrany jak w październiku.
5: Na cebulkę, to prawda.
6: Wystraszyłeś się,
5: no,
6: do tej pogody?
5: Obudziłem się rano, spojrzałem przez okno, a tu mokro ciemno. I wydawało mi się, że zimno, a wcale zimno nie jest.
6: No właśnie, Państwo też do nas telefonują i mówią: ojejku, jaka jesień dzisiaj o poranku. Nie, proszę wyjść na balkon, otworzyć okno albo wyjść na ganek na zewnątrz i się okaże, że jest cieplusieńko. Mimo tego, że niebo wygląda, jakby miało nam się za chwilę zawalić na głowy. Ale od czego Radia Pogoda? U nas zawsze słońce, a właściwie księżyc. I to papierowy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie, już 13 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kalendarza. Dziś imieniny obchodzą Krzysztof, Maria, Małgorzata i Paweł. A co tam w kalendarzu historycznym? Co działo się 20 sierpnia? Na przykład w roku 1847 urodził się Bolesław Prus.
1: Kronikarz Warszawy, myśliciel, popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej i oczywiście jeden z najważniejszych polskich pisarzy. Oczywiście urodził się jako Aleksander Głowacki i znaczną część życia przeżył jako Aleksander Głowacki i w pewnym momencie stał się Bolesławem Prusem.
0: Skąd się wziął ten Prus?
1: No właśnie, ja pamiętam, jak w szkole podstawowej jedna nauczycielka od polskiego, już tam nie będę wymieniać z nazwiska, mówiła, że ma to związek z zaborami. Bogosława bolała, że Prus tutaj zabierają nam ziemię, nic bardziej mylnego. Prus to był herb szlachecki Głowackich, bardzo ładny zresztą, malowniczy, tam z takim połamanym w części krzyżem, ramieniem, zgiętym z mieczem, klejnotem i takie tam w ogóle. Więc jak chciał pisać do gazety pan Głowacki szlachcic, to mu powiedzieli, hej, może jednak nie pod tym nazwiskiem, co? Z tych Głowackich jesteś. Więc no on właśnie mówi, dobra, to wezmę Prusa, a imię Bolesław przybrał, bo mu do tego Prusa pasowało, bo kiedyś było tak, że jak na imię długie, to nazwisko krótkie, znaczy jak nazwisko krótkie, to pasuje imię długie, a jak krótkie nazwisko, to pasuje imię długie, od i cała historia.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że premiera nowej filmowej lalki już we wrześniu?
1: 30 września. Mhm. Czekamy!
0: I jeszcze jedna data, rok 1896. W tym roku bracia Ericksonowie opatentowali telefon z tarczą numeryczną.
1: I tę tarczę numeryczną, uwaga, najmłodsi słuchacze powinni teraz zrobić głośniej, bo może już nie pamiętają, co to jest, a to brzmi tak. Jakby się człowiek dobrze wsłuchał, to po tych długości tego trrr można stwierdzić, odczytać, jaka to była cyferka. Numer.
0: Tak, tak, tak. Młodzi ludzie zostali poproszeni o nadanie SMS-a z telefonu starczą i kombinowali całkiem nieźle, dlatego że w tych kółeczkach, w tych otworach były literki.
1: Tak, tak.
0: I oni kombinowali, jak tu nadać SMS, no bo tam są literki i wiesz co, i prawie im się udało.
1: No, dla nas to może zabawne, ale to rzeczywiście szok, jak technologia poszła do przodu od 1896 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Piotr Szczepanik, nigdy więcej. Jest 15 po 7.

0: stan pogody, jaki jest, to każdy sobie wyjrzy za okno, już tam nic nie będziemy więcej mówić.
1: Ciepło, ale mokro.
0: Ale ciepło właśnie, no. 22 minuty po godzinie 7. Co tam u Państwa? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ulubiony Radio Pogoda. Pierwszy dzień po urlopie. Właśnie jadę do pracy. Zdawało się szybko. Na razie jest piękna pogoda, wszystko w porządku.
0: Tak, cudownie.
2: Będzie pięknie. Wszystkiego dobrego, Violetta Gdańska.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, bo najważniejszy jest optymizm.
1: Tak jest, akumulatory naładowane.
0: To jest.
1: Po urlopie, no i jest
0: można
1: pięknie.
0: Można działać, wszystkiego dobrego. No to proszę Państwa, żeby było jeszcze piękniej, to będą Beatlesi i Love Me Do dosłownie za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda. Radio.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywińska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.32. Wracamy z pięknej wyspy Capri do nas, do Polski i sprawdzamy.
1: To będzie lekcja przyrody teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda za 27.08. Czyli będzie lekcja o zwierzętach, które żyją w Polsce.
0: No właśnie.
2: Żubr, bób, łoś, lis, wilk, kuna, koń. Wydra, ryjówka, zając, to są zwierzęta, które żyją w Polsce.
1: Uwaga, no, bo należy do tego dołączyć teraz jeżozwierza.
0: Nie ma takiego zwierzęcia w Polsce, nie ma.
1: A właśnie, że jest. I nie w dodatku ma. Błąka się gdzieś w Warszawie, na pograniczu Bemowa i Żoliborza. Proszę Państwa, to nie jest żart, proszę uważać. Tydzień temu już nie mogą go złapać odpowiednie służby. Było ich trzech. Każdy z nich inna krew. Nie,
0: ale
1: tak na serio.
0: Trzech jeżozwierzy?
1: Tak, tydzień temu trzy jeżozwierze uciekły z prywatnej hodowli, jak to się ładnie określa. Ktoś po prostu w domu trzymał i nie domknął kratki, nie domknął furtki, nie domknął okna, nie wiadomo co. Dwa już złapano, a ten trzeci jakoś umyka pościgowi do tej pory i gdzieś tam w okolicy właśnie Bemowo, Żoliborz można go spotkać.
0: Ale wiesz, ja się nie dziwię, dlatego że takiego jeżozwierza ciężko jest złapać, bo on jest kłujący.
1: Proszę Państwa, to jest mit, że jeżozwierz miota kolce. Mimo wszystko nie należy podchodzić i go głaskać, bo jak się nastroszy, to może być bardzo bolesne. No i ja się zastanawiam, kto się bardziej boi. Czy my, że się natkniemy nad jeżozwierza, czy to malutkie przerażone zwierzątko.
0: Ja bym się tam trzymał z daleka.
1: Nie, no ja też. I mam jeszcze takie pytanie, bo może Państwo wiedzą, bo ja nie mam zielonego pojęcia, ani nawet brązowego. Po co?

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 19 minut. 8 z korespondencji od naszych słuchaczy.
1: Bardzo proszę.
0: Jeden z naszych słuchaczy przysłał nam selfie, swoje zdjęcie, ale chyba nie tutaj twarz jest najważniejsza, tylko t-shirt, który słuchacz ma na sobie, a na t-shircie jest napis: dzień dobry, że tak sobie zażartuję.
1: Nie ma co żartować, nie są żarty.
0: Mam nadzieję, że pan nie pójdzie w tym do urzędu na przykład.
1: To jest po prostu dobry dzień, tyle.
0: No właśnie, i to będzie dobry dzień. Tego państwu życzymy ze wszystkich sił. Panu również. Proszę ewentualnie na lewą stronę założyć tę koszulkę, to wtedy wszyscy będą zwracać uwagę i to z takim tekstem, jak ja kiedyś tak zrobiłam, to wszyscy mówili: o jejku, będziesz bogata, założyłaś koszulkę na lewą stronę. Do dzisiaj czekam, natomiast wszystkim tego życzę oczywiście. Hanna Banaszak już za chwilę, tak bym chciała kochać już.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
11: Możliwe! W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
9: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Halo Warszawa! Może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.

0: 8 minut i będzie godzina 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy, alert jeżozwierzowy. Po Warszawie błąka się dzikie zwierzę. Uciekło z jakiejś hodowli i ja się pytam, po co w mieście hoduje się jeżozwierzę? A państwo odpowiadają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochani. Należałoby się zastanowić, nie takie pytanie zadać, jak pani zadała. Po co trzyma się w domu jeżozwierza? Tylko kto trzyma? Może to trzyma obcokrajowiec, dla którego ten obywatel, to zwierzątko jest tak jak dla nas piesek i kotek. Pozdrawiam, Ewa.
0: Dziękujemy, no, pani Ewo.
2: Ja nie wiem, czy jest jeżozwierz, to trudne słowo.
0: Bardzo trudne.
2: Może być jak piesek albo kotek.
0: Ale jeżeli tak, może mieć pani rację, ale jeżeli tak, to jeszcze gorzej, bo w takim razie nie zadziała na niego, jak już ktoś go zobaczy, nasze taś-taś, cip-cip, do nogi, czy takie tam. W takim razie...
2: No jak... i, ale jest w związku z tym pytanie, co zadziała na jeżozwierza? Jeżu.
0: Żeby się odnalazł.
2: Jeżu.
0: Jeżu malusieńki. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 6 minut 8. Trubadurzy.

0: Uśmiechajcie się, dziewczęta. Ach, od ucha do ucha. 4 minuty i będzie godzina 8. O dzielnej włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny. Będziemy mówić między innymi w wiadomościach Radia Pogoda już za chwilę.
1: A ja zapraszam do rozwiązywania naszej krzyżówki. Nagroda gwarantowana. Dzbanek filtrujący na wodę. A do wygrania karty Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o Państwa numer telefonu i imię.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W przedostatnim już odcinku Alfabetu Kabaretu Tej usłyszą Państwo opowieści Tadeusza Osipowicza o trzech panach S. Rudim Szubercie, Bogdanie Smoleniu oraz Hubercie Szymczyńskim. Będzie też odpowiedź na mało istotne, ale ciekawe pytanie, ile klamek było w kabaretowej toalecie.
2: Alfabet Kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Została ostatnia reklama.
9: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Tyle słońca w całym mieście w wykonaniu Anny Jantar. I pięknie będzie. A teraz wiadomości.
11: Zmasowany atak w Ukrainie. SMS-y o zagrożeniu dostali też Polacy. Podatki na nowo, czyli co rząd proponuje klasie średniej. Powiemy też o włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Marcin Krzemiński. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza.
11: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy, a dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
13: Takie osoby teraz faktycznie mają.
4: mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
7: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
13: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł.
4: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
11: Mimo wieku jest postrachem oszustów. 85-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą, gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię. Pod domem czekał już na niego patrol, bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno okłamywać.

0: Pogoda.
1: Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Wszędzie może padać deszcz, ale możliwe też przejaśnienia. Na termometrach 31 stopni na południu, w centrum do 24, na wybrzeżu tylko 19.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest czwartek, 20 dzień sierpnia, 232 dzień roku. Wschód słońca było 5:27, zachód będzie o 19:50, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 24 minuty.
3: Ale to może być przyjemny dzień, mimo że mokro, to ciepło, no i mnóstwo słońca w Radiu Pogoda i w najpiękniejszych melodiach. Anna Jantar, na dzień dobry. Za chwilę Magda Umer, 5 po 8. Później będzie nasza pogodna krzyżówka, czyli super zabawa z super nagrodami.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, serdecznie witamy, kłaniamy się. Kogo witamy? Kogoś w drodze?
3: No już właśnie stanąłem na boku, wyszedłem z samochodu. Marek z tej strony się...
2: Dzień dobry, panie Marku. Dobrze, bo najważniejsze, żeby było bezpiecznie, to nam kamień z serca spadł. W zamian, że pan taki usłuszny, nie wiem jak to nazwać, grzeczny po prostu
0: współpracujący
2: kierowca. Współpracujący.
3: No, staram się. Tak.
2: To mamy dla pana prezent. To jest dzbanek na wodę od Radia Pogoda, z logo Radia Pogoda. Można do niego wsadzić filtr i wtedy woda już będzie w ogóle krystaliczna.
3: Oj. Dziękuję bardzo.
0: Panie Marku, skąd, dokąd pan podróżuje?
3: No, jestem tubylcem z Warszawy, można powiedzieć, tak.
0: Aha, dokąd pan jedzie?
3: No, wracam teraz do... Bo ja pracuję jako kierowca, wracam z kursu po prostu na bazę.
0: Dobrze. Panie Marku, to teraz wyjaśniamy. Najpierw informacja dla tych, którzy wypełniają diagram. Dziś pozycja numer 18, czyli w linijce numer 18 wpisujemy dzisiejsze hasło. Teraz ważne informacje dla pana. Dzisiejsze hasło składa się z 5 liter. 5 liter.
3: Tak.
0: Kategoria to motoryzacja. O, czyli wszystko się zgadza.
2: Będzie to łatwe dla pana.
0: Tak. I teraz będzie zagadka. 10 sekund na odpowiedź. Jest pan gotowy?
3: Tak, gotowy jestem.
0: Zagadka brzmi tak. Natrętny jednoślad.
3: Motor.
0: Nie.
3: No to będzie rower.
0: Nie.
3: Też nie. Natrętny.
2: No, taki natrętny.
0: Tutaj było clue, tu było clue.
2: Ale żeby pan teraz nie odpowiadał, panie Marku, no bo
0: damy
2: to już
0: szansę innym.
2: Niestety za późno, damy szansę innym. Nasz telefon już dzwoni, już państwo wiedzą. A myśleliśmy, że dla takiego fachowca od motoryzacji jak kierowca to będzie łatwiejsze. No serdecznie panu dziękujemy. Wysyłamy dzbanek. Dla kogo będą karty? No dla kogoś, kto właśnie dzwoni do nas z prawidłową odpowiedzią. 22 444 40 04. Natrętny jednoślad.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 8. Przypomnijmy dzisiejsze hasło krzyżówkowe.
1: Linijka numer 18, państwo sobie wpisują, na 5 liter w kategorii motoryzacja i zagadka brzmi...
0: Natrętny jednoślad.
1: Czyli...
2: Odpowiadam hasło komar, Janusz.
1: No tak pewnie, jest, panie Januszu. Chodziło o komara. To przypomnijmy sobie, jak się komara odpala. Najpierw trzeba dobrze kopnąć.
0: Ale
1: a jak zaskoczy, to już jedzie.
0: Bzyczy.
1: Ale tak swoją drogą, ja pamiętam, jak komary były, znaczy motorowery typu komar były jeszcze tak popularne i dosyć mocno używane, to nikt nigdy inaczej na to nie powiedział niż komarek, nie?
0: No bo to takie...
1: Niby malutkie.
0: Małe.
1: Mały, ale wariat
0: tak.
1: W każdym razie. No, do komarów jeszcze dzisiaj będziemy wracać i do jeżozwierzy też. Chyba znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, do czego są potrzebne te jeżozwierze komuś. Dlaczego się je hoduje i trzyma w mieszkaniach po prostu. 19,5 minuty po godzinie 8.
3: Reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
19: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Karolina Kunicka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 29 minut po godzinie 8. Wracamy do spraw przyrodniczych, które dzisiaj zaprzątają pogodny poranek w Radiu Pogoda. Trzy jeżozwierzę, trudne słowo, zwiały z prywatnej hodowli w Warszawie. Dwa złapano, trzeci się gdzieś błąka, unika pościgu. No, miejmy nadzieję, że go złapią, bo to biedne to zwierzę. A my się zastanawiamy, po co się w ogóle hoduje takie zwierzęta. No i teorie są różne.
1: Żeby być oryginalnym, bo to takiego ani pogłaskać, ani przytulić, ani pomruczy, ani poszczeka, no nic, po prostu, żadnego kontaktu. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, ale tego akurat nie wiemy. Może
2: kontakt
0: akurat
2: jakiś jest, może się czasami przychodzi kujący, ale nie.
0: Może się przychodzi pomiziać jednak, nie? No, nigdy nie wiadomo, ale tak zupełnie na poważnie, ponieważ państwo wiedzą wszystko, to wiedzą państwo również, po co ewentualnie hodować jeżozwierzę. Dzień dobry.
3: Witam. Pani Asiu, panie Zygmuncie.
2: Tak.
3: Ja jestem wędkarzem i a propos tego jeżozwierza, może ktoś ma wytwórnię z pławików, z kolca jeżozwierza i sobie trzyma i czeka, jak kolce wypadną. Wtedy są bardzo dobre spławiki, takie delikatne, właśnie do łowienia ryb. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was. Do widzenia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Czyli może być cel taki bardzo praktyczny. Spławiki z kolców.
0: Jeżozwierza. Uprzedzając państwa pytanie, tak, jeżozwierz afrykański jest na liście tej konwencji waszyngtońskiej jako gatunek chroniony absolutnie i jego kolce też. Nie wolno robić takich rzeczy, ale są różne jeżozwierze. Tych gatunków to jest tam chyba z 15 czy 20 i z innych rzeczywiście spokojnie takie rzeczy można robić i można ich używać.
2: Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, może lepiej mieć jeżozwierza niż tchórza w domu?
0: nic nie mówię. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 29.9. Vox.

0: 2?
1: 16.
0: To jutro będzie, jak rozdamy 16 tysięcy już w naszej zabawie od początku wakacji.
1: To ty tak to policzyłaś.
0: Tak to policzyłam.
1: No tak, proszę państwa, piątek coraz bliżej i kolejny finał, w którym rozdamy 2000 zł.
0: Szastamy forsą na prawo i lewo, ale to wszystko dla państwa, żeby państwo mieli fajne wsparcie wakacyjne. Jak było wczoraj w jednym z półfinałów zabawy Fundusz Czasów Pogodowych?
2: Tym samym okazuje się, że dziś więcej szczęścia do najpiękniejszych melodii miał pan Tomasz. I właśnie on awansuje do jutrzejszego półfinału. Gratuluję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Natomiast dla pani Joanny mam nagrodę pocieszenia w postaci zestawu upominków od Radia Pogoda.
0: I też miło. Dziękujemy bardzo.
1: Z kim pan Tomasz będzie walczył? Nie wiemy.
0: Z panią, z panem. Z jednym z słuchaczy lub słuchaczek Radia Pogoda, którzy zgłosili się albo właśnie zgłaszają przez stronę www.radiopogoda.pl w specjalnym formularzu do naszej zabawy. Kolejny półfinał dzisiaj o godzinie 12.30. Serdecznie polecamy ten element programu. Radio Pogoda.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Halo Warszawa, może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej.

0: Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Czyta lektor AI.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Została ostatnia reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: I coż by tu powiedzieć o tej piosence? To jest laska. Laska, czyli miłość.
1: Sława Przybylska, taka jestem zakochana. No właśnie, dlaczego Zygmunt o tym mówi? Wczoraj, proszę Państwa, mówiliśmy sobie o mikroturystyce, która jest bardziej pożądana niż to takie normalne zwiedzanie typu, nie wiem, 7 stolic w 4 dni albo coś w tym stylu. I zeszło nam na języki, bo ktoś kiedyś był w Pradze i szukał świeżego chleba, a wszędzie był czerstwy i się nie zorientował, że po czesku czerstwy to właśnie świeży. Trochę w tej sprawie też zadzwoniła do nas jedna z naszych słuchaczek. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Jeżeli w Chorwacji ktoś zapyta o drogę i Chorwat będzie mówił prawo, prawo, prawo, to kierowca nie wiadomo, gdzie dojedzie, bo prawo to znaczy prosto. Dziękuję.
1: To prawda. W prawo to u nich desno, prosto to prawo, a w lewo jest normalnie w lewo albo w lewo. Jak Państwo będą w Chorwacji, Czarnogórze czy Bośni, to proszę pod żadnym pozorem i w ogóle w żadnej sytuacji nie używać słowa kura, ani w restauracji, ani w sklepie, ani nigdzie. Proszę nie pytać dlaczego, ale to jest bardzo brzydkie określenie, więc nie, kurę wymazujemy ze swojego języka. No i w Grecji też jest nieźle, przecież tam ne to tak. I weź się tu, człowieku, dogadaj.
0: No, nie mówiąc już o Bułgarach i kiwaniu głową, ale to Państwo znają. Natomiast ja po czesku zapamiętałem jeden zwrot, jak mi czeski policjant wlepiał mandat. Na kryżowatce se ne nawraca.
1: I zapamiętałeś to. I listek dostałeś, nie mandat.
0: Listek dostałem.
1: Tak. Mieli Państwo jakieś takie zabawne sytuacje językowe? Proszę się podzielić. 22 444 4004. We'll be right back.

Żółte plaże, biała droga. O co chodzi? Żółte plaże to wielki przebój w wykonaniu Jana Wojdaka z Wawelami z 1974 roku, a o białej drodze, literalnie, w sensie dosłownym, która teraz jest czyszczona, będzie mówił Marcin Krzemiński już za chwilę w wiadomościach Radia Pogoda. Marcin podesłał także zdjęcie tej białej drogi. No, wygląda to imponująco. Czy to śnieg, czy coś innego? Proszę słuchać.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Media Expert. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
17: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do zagranicznych przygód językowych wrócimy po godzinie 9, bo Państwo dzwonią i opowiadają. Super. A teraz wiadomości.
18: Zabici w Kijowie, dron w Rumunii. Są nowe dane o kolejnym rosyjskim ataku. Znów w upalnie. Powiemy, gdzie dziś około 30 stopni. Będzie też burzenie Wielkiej Wieży i biała droga dosłownie w Mikorzynie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
18: Marcin Szamiński. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Trwa usuwanie skutków ataku. Tomasz Orchowski.
19: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie nie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele. Ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do Patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.
18: Stało się za to w Rumunii, gdzie jeden z dronów rozbił się w niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To kolejny bezzałogowiec, który wleciał w ostatnim czasie do Rumunii. Nadal aktualne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami, choć już tylko na północy Lubelszczyzny oraz w Siedlcach i okolicach. Z kolei na południowym wschodzie uważajcie na silny wiatr oraz upały. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych województwa świętokrzyskiego dziś około 30-31 stopni. Sąd zdecyduje dziś, czy youtuber Stu poczeka na proces w areszcie, czy będzie odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień temu został przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski, a zarzuty, jakie usłyszał w polskiej prokuraturze, dotyczą pedofilii i rozpijania nieletnich. Śledczy zebrali 30 tomów akt. Za wszystkie przestępstwa razem youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Wystarczyło kilka sekund i nie ma już śladu po ponad 70-metrowej konstrukcji. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Użyto do tego 50 kg dynamitu.
9: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych i w związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
18: Podsumowuje Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych. Dodam, że wieża ważyła bagatela 7000 ton. No i weszła. Niemal cała na biało. Droga w podkonińskim Mikorzynie w Wielkopolsce. Trwa tam czyszczenie jezdni, na którą wieczorem rozlała się biała farba. I mowa o niebyle jakiej jezdni, bo to krajowa 25. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i mogą się tworzyć zatory. Prace mają potrwać do wieczora.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. To będzie pucharowy czwartek. Cztery polskie kluby przystępują do walki w ostatniej rundzie eliminacji rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Lech i Jaga są już pewne gry w europejskich rozgrywkach na jesieni. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce. Australijczyk potwierdził tę informację i napisał w sieci: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu, 24 w centrum, 31 na południu kraju.
0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Radiu Pogoda.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: 9:05, dzień dobry.
5: Zygmunt Heiser.
4: Jasia Kruk, witamy Państwa w czwartek 20 sierpnia. Przypominamy na wszelki wypadek, że to już 20. Mamy 232 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł. No i mamy dzień wyznawania miłości. I love you.
5: I love you too. Kochamy Państwa wszystkich.
4: Ale dziś... przy okazji jest dzień komara. Nie. Odleciał.
5: Ale ostatnio Piotr Sworakowski w swoim programie mówił o komarach i Państwo słuchacze też odpowiadali, że w tym roku jakoś bardzo mało komarów, właściwie mało kto widział, mało który kogo ugryzł. No mnie akurat tak, już nie powiem gdzie, ale niedaleko nerek. Nie wiem jak to się stało i w jakich okolicznościach, w każdym razie ślad
4: co,
5: jest.
4: I tak podobno stopy, palce są najgorsze jak za.
5: I dlatego noszę zakryte buty.
4: No.
5: No właśnie, o języku, że warto znać język. I warto starać się rozumieć, co z tego wynika na wakacjach. Za chwilę wrócimy do tego tematu. No, będzie zabawnie, proszę z nami zostać. A to już czerwone gitary.

0: tam ze spokojem, jesienne róże to nawet jeszcze nie zakwitły.
1: Jeszcze, spokojnie, proszę Państwa, to tylko taka piosenka.
0: Lato jest i wakacje, i na te wakacje wyjeżdżamy często za granicę i coraz częściej, i tam się stykamy z różnymi zagranicznymi językami, co budzi no, pewne zabawne sytuacje.
2: Dzień dobry, mówi Basia. Byłam na Słowacji i jadłam tam z marzliny, czyli pyszne lody. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia.
0: Wszystkiego dobrego, zmrzlinowy pochar. To jedno z moich ulubionych czeskich dań, czy słowackich.
1: Zmrzlina,
0: nie? Bardzo ładna, no właśnie. Tak, tak, można opuszczać samogłoski, można, coś na ten temat wiem. A pan skąd wrócił i co słyszał? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, mówi Kazimierz z Warszawy. Byłem niedawno w Czarnogórze. Pilotka nam opowiadała, że ich słowa są zabawne, bo ładna dziewczyna to znaczy wredna, a przystojny facet to znaczy frajer. Więc fajnie jest, jak się zetknie frajer z wredną. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, prawda? Jakby tego było mało, w Czarnogórze zwykły pomidor to paradise, czyli po naszemu raj, i ja się dokładnie zgadzam, bo są to chyba najlepsze pomidory na świecie. Wrócimy jeszcze do tego tematu. Mnóstwo Państwo historii zabawnych mają do opowiedzenia. No i świetnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 15 po 9.

0: 9:20, pogodny poranek. Co tam słychać u naszych słuchaczy?
1: No, komar bzyczy, mówiliśmy o tym samego rana właściwie i po 9:00 też, że dzisiaj jest dzień komara. No słuchamy uważnie, dzień dobry.
2: Proszę Państwa, bodajże to komarzyce wypijają krew. Komary bodajże krwi nie piją. Powinniśmy już to wszyscy dawno wiedzieć. Pozdrawiam, Rafał.
1: Ale my nie mówiliśmy, że dzisiaj jest dzień krwiopijcy.
0: No, komary dzień komarzycy też no. Nie.
1: Tak. Po prostu, no komar to komar. No chyba, że komarek taki na pedały, stary motorower, ale bardzo dobry. Dobrze, no to jeśli jesteśmy przy komarach, to teraz proszę posłuchać.
3: Dzień dobry Państwu. Komar mówi do komarzątek. Jak będziecie grzeczni, pójdziecie wcześniej spać, to jutro w nagrodę polecimy na plażę nudystów. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy dobre, bardzo. Dobre.
0: Jeszcze jedna ciekawostka. Dostaliśmy od tę ciekawostkę od Ani Pniok,
1: która zarządza tutaj muzyką w pogodnym poranku
0: jest
1: Radia Pogoda. Jest ze Śląska i po śląsku komar to jak?
0: Kopruch.
1: Kopruch.
0: Kopruch. Słowo daje. Nie miałem pojęcia.
1: Ja też nie. Dziękujemy, Aniu.
4: Autopromocja.
5: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: T+, zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
14: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
15: Castorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
15: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Została ostatnia reklama.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
18: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: Travisto Fast i Travisto.
18: Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:31.
1: My, proszę Państwa, dzisiaj troszeczkę mówimy sobie o tym, jakie przygody językowe spotkały nas na wakacjach za granicą. Proszę pamiętać, że jak Chorwat powie, że trzeba jechać prawo, to znaczy, że trzeba jechać prosto, a nie w prawo. Od tego się zaczęło. No i Państwo telefonują do nas pod 22 444 4004 z różnymi zabawnymi przygodami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam opowiedzieć historię a propos śmiesznych zdarzeń wakacyjnych. No. Byłam kilka lat temu z mężem na wycieczce w Pradze. No i chodziliśmy po starówce. Chciałam kupić jakąś pamiątkę. Weszłam do uroczego sklepu, no i na wejście powiedziałam do sprzedawcy, na schleda, no. Chciałam być oryginalna, no pan tak się zaczął śmiać, dopiero po chwili się zorientowałam, co ja takiego powiedziałam. Ale efekt był taki, że rozbawiony sprzedawca sprzedał jakiś magnesik, który kupowałam po tańszej cenie, także w sumie opłaciła się pomyłka. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Dla jasności, na schledaną to do widzenia. Ale szanowna pani, nie trzeba jechać za granicę. Ja bardzo często mi się zdarza, zupełnie nie wiem dlaczego, może dlatego, że budzę się o jakichś nierozsądnych porach, że po południu wchodzę do sklepu i zamiast dzień dobry mówię dobranoc, ale z takim uśmiechem od ucha do ucha, że wszyscy mi odpowiadają dobranoc. I wszystko jest w porządku. Pośmialiśmy się, pożartowaliśmy, zrobiliśmy zakupy.
0: A Państwa przygody językowe? Czekamy na telefony.

0: No pewnie, jakby ktoś miał ochotę się zabawić, to piątek się zbliża. Po godzinie 18 wakacyjna potańcówka Radia Pogoda. Bardzo gorąco zapraszamy. A tak w ogóle, to bardzo mi się podoba, w jaki sposób meandruje ten nasz dzisiejszy, trochę językowy, pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Kiedyś mieliśmy sklep, dosyć duży ruch mieliśmy, tak ludzie wchodzili, dzień dobry, do widzenia i kilka razy mi się tak zdarzało, że ktoś wszedł, mówi dzień dobry, a ja mówię do widzenia, dziękuję.
2: Ciekawe, jak klient zareagował, czy od razu wychodził, czy jednak zrobił jakieś zakupy.
0: Nie, ja myślę, że to kupa śmiechu po prostu, to tak jak w tym dowcipie.
2: No, ale wchodzisz do sklepu, a tu ci sprzedawczyni mówi do widzenia.
0: No, to niezłe. Przechodzi facet do okulisty, do optyka i mówi dzień dobry, poproszę okulary. Do widzenia, do widzenia.
3: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
18: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
19: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
20: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie.

0: To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu? O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: O, Be My Baby. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już się...
1: Do Piotra, tak?
0: Do ciebie.
1: A, do mnie.
0: 11 minut i będzie godzina 10. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No rzeczywiście, Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotr.
2: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry. O przygodach różnych językowych za granicą mówimy. Miałeś tak? Coś fajnego? Zdarzyło się?
2: Nie, no ale to są w różnych językach fałszywi przyjaciele tak zwani, którzy niby wiemy, co znaczą, a nie znaczą tego samego.
0: Dokładnie.
2: Jednym z takich łagodniejszych przykładów jest serbskie jutro, bo to nie jutro, tylko rano.
0: Dobro jutro, okay. To dzień dobry po prostu.
1: Tak.
0: No, ale tylko do 10:00. A dobrze, no to jeszcze działa w takim razie. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że to Piotr Sporakowski rozdaje co tydzień 2000 zł.
2: To Radio Pogoda rozdaje, a ja w imieniu.
0: O, dobrze.
2: Przepraszam, że ci przerwałem.
0: Ja już nic nie mówię. Proszę słuchać nas po 10:00 i przez cały dzień, a my spotykamy się jutro w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zygmunt Heizer.
1: Jesie Kruk.
3: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Właśnie mija 10, więc w Radiu Pogoda pora na najważniejsze wiadomości, po których najpiękniejsze melodie na lato pojawią się w piosenkach Bohdana Łazuki Dzisiaj, Jutro, Zawsze oraz duetu Ada i Korda Masz u mnie plus.
17: 12 ofiar śmiertelnych jutro w Kijowie, żałoba po kolejnym rosyjskim ataku. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
17: Marcin Krzemiński. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy przeszukują gruzowiska i wyciągają spod zawalonych budynków kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
18: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
17: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
12: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
17: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed Złotą Algą bronią również sami wędkarze układający worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52. To podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy. Iga Świątek znów wygrywa i jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu i obrony tytułu w Cincinnati. Polka pokonała wczoraj w 2 setach francuskę Diane Parry, Błażej Kulesza.
19: Polka zameldowała się po raz 30 w ćwierćfinale turnieju rangi 1000, co organizatorzy tuż po zwycięstwie nad Parry Polce przypomnieli. Ta, jak przyznała w wywiadzie udzielonym jeszcze na korcie, niespecjalnie zaprząta sobie tym głowę.
20: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
19: Polka gra dobrze i równo, a przede wszystkim wciąż walczy o to, by pojawić się na WTA Finals. Po tygodniu przerwy Świątek czeka znów mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Toronto był to finał. Teraz panie zagrają już w ćwierćfinale.
17: Mecz Polki i Kazaszki o 1:00 w nocy.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Pogoda.
17: Od zaledwie 19 do 31 stopni, takie dziś maksymalne temperatury, najchłodniej na wybrzeżu, najcieplej na południu kraju. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnie może padać deszcz, burze możliwe na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie kraju.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
22: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
23: Lato, lato, lato czeka.
3: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Komara, ale temat komarów mamy już dość dokładnie omówiony. Jeszcze sprawdzę i gdyby było coś nowego, to oczywiście podzielę się tym z Państwem. Można ewentualnie zapytać o Państwa wspomnienia związane z komarem, który nie jest owadem. Jeżeli mają Państwo takie wspomnienia, proszę się nimi podzielić z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Za chwilkę wrócę do wczorajszych jabłek, bo wczoraj mieliśmy zajęcia z regionalizmów, dzisiaj będzie opowieść. Bo z chodzeniem na cudze jabłka też mogą się wiązać wspomnienia. I o nie dziś chciałbym właśnie Państwa zapytać. Między innymi.

0: Beata Bartelik w śnie na pogodne dni w Radiu Pogoda. Zgodnie z obietnicą sprzed chwili wracam teraz do jabłek. Wczoraj przy okazji telefonów w sprawie wypraw na te i inne frukta pojawiła się taka opowieść. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Swego czasu mieliśmy ogródek działkowy. Nasza nastoletnia córka wraz z koleżanką zawsze sobie chodziły na spacer po ogródkach działkowych i zawsze ze sobą miały małą torebeczkę. Swego czasu się spytałam, no dobra, no idziesz te podziałka, chodzisz, idziesz na spacer, po co wy macie te torebeczki? A no bo wiesz, mama, tu są dobre czereśnie, tu są dobre brzoskwinie, tu są jeszcze jakieś dobre jabłuszka. I mówię, po co mamy chodzić, wszystko trzymać w rękach albo mieć wypanek, jeszcze kładziemy sobie w tą torebeczkę i zawsze elegancko przenosimy nie nasz owoc. Gdzie wychodzicie? No jak gdzie, mama? Na juchtę, na juchtę. I tak to zostało nam do dzisiaj, że jak ktoś mówi na juchtę, to wiadomo, że nasza córeczka z torebeczką elegancka podjadały naszym sąsiadom smaczne owoce. Serdecznie pozdrawiam, Dorota z Poznania.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Doroto i dziękuję pięknie za tę opowieść. Na juchtę chodzi się też w Poznaniu, proszę bardzo. A czy państwo mają podobne opowieści o swoich wyprawach na juchtę lub gdzie indziej? Proszę o nich opowiedzieć w Radiu Pogoda. 22 444 4004.

0: Dziś czwartek, więc pojutrze w Radiu Pogoda spotkamy się po raz przedostatni z Tadeuszem Osipowiczem, żeby wspominać kabaret Tej i ludzi z nim związanych. W alfabecie Teja w sobotę od 10 pojawią się między innymi Rudy Schubert, którego w Radiu Pogoda często słuchamy, jak śpiewa z Wałami Jagiellońskimi. O tym, jak to się stało, że pojawił się w Teju, usłyszą Państwo w najbliższą sobotę między 10 a 14. A za chwilkę wracamy do najpiękniejszych melodii. Usłyszymy między innymi najpiękniejsze melodie na lato Urszuli Sipińskiej i Della Shannona.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr, wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

0: To Runaway, wielki przebój Della Shannona z początku lat 60. w Radiu Pogoda. Rano Asia Kruk i Zygmunt Heiser namówili Państwa do opowieści o tym, jak to się można pomylić, biorąc wyrazy brzmiące znajomo za takie, które się zna. Tymczasem one znaczą zupełnie co innego. Ale pojawiają się też takie opowieści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Odnośnie tych spraw językowych, to ja miałam takie fajne zdarzenie i chciałam się z nim podzielić. Już jakiś czas temu z mężem polecieliśmy samolotem na wakacje gdzieś tam, na jakieś wyspy, w każdym bądź razie daleko. I proszę sobie wyobrazić, że stoimy w barze i ja zwracam się do męża, ale w obecności barmana. I mówię do męża tak, no jak ja mam mu wytłumaczyć, że ja chcę alkohol osobno i sok osobno, skoro ja nie znam tak dobrze angielskiego, ani tego języka, w którym w tym kraju byliśmy. I nagle słyszę od barmana głos. Normalnie, po polsku. Proszę bardzo, takie przygody nas czekają na świecie. Do usłyszenia. Pozdrawiamy z Podwrocławia.
0: Proszę bardzo. I takie przygody też się trafiają. A Państwa spotkała kiedyś podobna? Jeżeli tak, proszę o niej opowiedzieć w Radiu Pogoda. 22 444 4004.

0: Melodia dla Zuzi duetu Marek i Wacek to jest jedna z tych najpiękniejszych melodii, które Państwu szczególnie mocno przypadły do gustu, a wśród innych najpiękniejszych melodii na lato są także zupełnie inne w nastroju przeboje Bee Geesów albo Mieczysława Wojnickiego i usłyszymy je za chwilkę w Radiu Pogoda.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
7: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym

0: Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Reklama.

taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać nie.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Została ostatnia reklama.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Reklama. 100 lat czekam na twój list Ireny Jarockiej i to niby takie proste Reny Rolskiej. Te najpiękniejsze melodie na lato zabrzmią w Radiu Pogoda zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
13: Synoptycy uspokajają, doniesienia o możliwych wielkich ulewach są przesadzane. Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Robert Lewandowski z kolejnym golem za oceanem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
13: Marcin Krzemiński. Monitorujemy sytuację. Na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z IMGW.
14: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
13: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia będzie faktycznie deszczowa. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego ostrzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
15: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
16: Wytulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
15: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
13: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6 minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
1: Pogoda.
13: Od 28 do 31 stopni w pasie od Opolszczyzny po Podkarpacie. Tam dziś najcieplej, ale tam też możliwe burze. Zagrzmi też w centrum i na wschodzie. W całym kraju może padać deszcz. Niewykluczone też chwile ze słońcem. Najchłodniej na wybrzeżu do 19 stopni.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
18: Po wiadomościach Radia Pogoda nieco nas odprężą najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Ireny Jarockiej, Reny Rolskiej i duetu Albano i Romina Power, po czym wrócimy do Państwa jabłkowych opowieści, takie nazwijmy, a w cyklu Pogodne Lato sięgniemy pamięcią do roku 57. Pewnie znajdzie się też miejsce na języki obce, które bywa, że brzmią zbyt znajomo. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforowski.

0: Zapytałem państwa o wspomnienia związane z wyprawami na jabłka, jakkolwiek by się je nazywało w państwa okolicy, ale po naszym wczorajszym spotkaniu już wiem, że to będzie opowieść z Wielkopolski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. U nas wyprawa po czyjeś owoce to się nazywało, że idziemy na pachtę.
0: O.
1: Więc mieliśmy taką sporą dosyć grupę dziewczyn, chłopaków, jako nastolatki. I zawsze jak chłopcy szli na tą wyprawę, to zawsze mówili, Zosia idzie z nami, baby zostają. Więc chodziliśmy na te jabłka i kiedyś po takiej wyprawie przyniosłam te jabłka do domu, a moja mama się mnie pyta, skąd ty je masz? Więc mówię, że byliśmy na pachcie. Mama powiedziała, że mam odnieść owoce do właściciela i tyle tego było. Wstyd i nic więcej. Ale mile się wspominam.
0: No i właśnie dlatego te wspomnienia zapytałem pani Zofio. Rodzice nie wywiązywaliby się ze swoich obowiązków, gdyby nie kazali oddać tego łupu przecież. A państwo, jak wspominają swoje wyskoki na jabłka?

0: Marek poszedł na jarmarek, więc mamy chwilę, żeby wrócić do języków obcych, które czasami zbyt mocno przypominają nasz język ojczysty, dlatego warto o tym wiedzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Ciaseczna się kłania, z pozdrowieniami dla wszystkich, a w temacie takich mylących słówek to chcę powiedzieć tak, jeżeli jakiś Czech zaprosi Państwa, żebyście przyjechali do niego na przykład na 1 kwietnia, to nie jedźcie 1 kwietnia, bo to jest 1 maja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy prowadzących Radio Pogoda.
0: Wzajemnie pozdrawiamy, panie Andrzeju. No tak, bo kwiecień po czesku to duben, a kwieteń to maj. Do kłopotów z językami obcymi wrócimy jeszcze dzisiaj, a może państwo mają wspomnienia związane z nieporozumieniami językowymi.
2: Autopromocja.
0: W przedostatnim już odcinku Alfabetu Kabaretu Tej usłyszą państwo opowieści Tadeusza Osipowicza o trzech panach S. Rudim Schubercie, Bogdanie Smoleniu oraz Hubercie Szymczyńskim. Będzie też odpowiedź na mało istotne, ale ciekawe pytanie, ile klamek było w kabaretowej toalecie.
3: Alfabet Kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosco i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
17: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl. To się opłaca.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Pogodne lato.
1: Roku 1957.
0: Z radiem Pogoda.
1: Latem tego roku Kraków hucznie obchodził 700-lecie nadania praw miejskich.
2: W Krakowie jak zwykle uroczystość. Tegoroczne Dni Krakowa odbywają się w roku jubileuszowym. 70 krzyżyków stuknęło naszemu staruszkowi. Ładny wiek. Ojciec Mrugacz próbował go przekupić winem, ale laikonik już od kilkuset lat twierdzi, że dawniej wino w Krakowie było lepsze. Nie pomógł nawet pewien drobiazg w kopercie. Siarkowe remanenty ze smoczej jamy uplniono wieczorem nad Wisłą.
1: To miało znaczyć, że wieczorem można było zobaczyć sztuczne ognie. Natomiast teraz przenosimy się w pobliże Warszawy.
2: Przenosimy się jak najszybciej do miejscowości Świerk, gdzie buduje się polski reaktor atomowy. Technika XX wieku dotarła i do nas. Jeszcze w tym roku nasze miasteczko atomowe zacznie wytwarzać izotopy. Prawdziwa fabryka przyszłości.
1: Tak, rzeczywiście. Ten początek produkcji izotopów trochę się opóźnił, bo reaktor oddano do użytku w czerwcu 1958 roku. I na koniec jeszcze nowy szał w rozrywce, jeszcze nie twist.
2: Żegnaj na zawsze rock'n'roll. Dziś nad światem panuje kalipso. Najpiękniej tańczą je oczywiście tam, skąd przybyło, na wyspach Trinidad. Jeden krok przez ocean wystarczył do zdobycia Paryża i Europy.
1: Kalipso zawojowało wtedy cały świat, a bardzo mocno przyczynił się do tego Harry Belafonte.

0: zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie Cabanos Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
9: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
10: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.

0: Witam Państwa, nazywam się Halina Kunicka i pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie. Dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
1: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
16: Ja południe, przed nami najważniejsze wiadomości, po których w Radiu Pogoda usłyszymy przeboje Ryszarda Rynkowskiego, Zwierzenia Ryśka i Breakoutów Poszłabym za Tobą.
17: Zagrzmi i popada. 8 regionów z burzowymi alertami. Rusza remont na autostradzie A1. Powroty z wakacji mogą być trudne. Policjanci namierzyli podejrzanego o wyrzucenie żywych świnek morskich do śmieci.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
17: Miriam Lipińska. Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwsze najniższego stopnia, ale tam także ulewy spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
18: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
17: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano. Kierowców wracających z wakacji nad morzem czeka przykra niespodzianka. Na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem. Prace drogowców mogą uprzykrzyć utrzepszać życie kierowcom, zwłaszcza w weekendy, i spowodować spore korki. Remont rusza dziś na jezdni w kierunku Torunia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Kierowcy mają tam do dyspozycji tylko jeden pas, podobnie zresztą jak w stronę Gdańska, gdzie też trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Wyrzucał żywe świnki morskie do śmietnika. Policjanci namierzyli 84-latka z Siemianowic Śląskich, który w ten sposób pozbył się w sumie kilkunastu gryzoni. Funkcjonariusze szukali sprawcy od czerwca. Udało się kilka dni temu, gdy w kolejnym koszu na śmieci znaleziono 8 świnek morskich.
4: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
17: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu 3 lata więzienia. Świnki morskie trafiły już pod opiekę wolontariuszy. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O pierwszej naszego czasu na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotykają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. To będzie już 17 pojedynek Świątek Rybakina. W 10 z nich górą była Iga.
1: Pogoda.
17: Dziś przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem i niewielkimi przejaśnieniami. Na południu możliwe burze i to gwałtowne. I tam też najcieplej. 30 stopni na Podkarpaciu, 28 na Śląsku, 27 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu, 23 na Pomorzu, a najchłodniej na Podlasiu, tam 22 stopnie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
16: No i mamy czwartkowe popołudnie od 4 minut, a to oznacza, że wkrótce, za niespełna pół godziny, dowiemy się, kto awansuje do finału 8 serii zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych i zagra jutro o 2000 zł. Cały czas można się zgłaszać do tej zabawy na stronie radiopogoda.pl. Wcześniej będzie o skutkach nieznajomości języków obcych, a teraz już pojawią się najpiękniejsze melodie na lato Ryszarda Rynkowskiego, zespołu Breakout i Ireny Santor. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Piękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Maleńki Znak i Irena Santor w Radiu Pogoda. Wracamy teraz do kłopotów z językami obcymi, które miewaliśmy my albo nasi znajomi. Dziś sprawa jest prostsza, bo każdy ma pod ręką telefon, a w nim słownik, który pomoże nam w kontaktach z cudzoziemcami. Dawniej nie było tak prosto.
1: Kiedyś nasz kolega, który nie za bardzo zna język angielski, leciał do Skandynawii i został przez nas pouczony, że można wwieźć tylko 1 litr alkoholu. I że jeżeli ktoś zapyta go o alkohol, to ma powiedzieć, że przewozi tylko 1 litr. No i na lotnisku stewardesa przy wejściu na pokład zapytała go, czy spożywał jakiś alkohol. A on radośnie odpowiedział, yes, only 1 liter. Oczywiście nie poleciał.
0: No tak, nieznajomość języków obcych szkodzi, bo nawet nie można powiedzieć, że się nie zrozumiało pytania.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Umarzyć dobra rzecz nie tylko w niedzielne popołudnie. No, tak czy inaczej trudno się nie zgodzić z tytułem piosenki Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza. Kto marzy o 2000 zł, ciągle może się zgłosić do zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl, choćby i zaraz, i wziąć udział w rozgrywkach 10. jubileuszowej edycji naszej zabawy. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy dzisiejszy półfinał.
1: Radio Pogoda.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Reklama.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Przed nami półfinał 8 serii rozgrywek Funduszu Wczasów Pogodowych, to znaczy dla pana Tomasza. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiejsza rozgrywka jest półfinałem w drodze po 2000, natomiast dla pana Adama. Dzień dobry, panie Adamie.
3: Dzień dobry panu i państwu.
1: Dzisiejszy pojedynek to są eliminacje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to pan Adam wygrał dzisiejszą rozgrywkę, eliminując z gry pana Tomasza. Wystarczy podać jedno poprawne rozwiązanie zagadki więcej niż przeciwnik, a zagadki będą panowie rozwiązywać na przemian i po każdej parze zagadek sprawdzimy stan rozgrywki. Remis oznacza, że gra toczy się dalej. Brak remisu wyłoni zwycięzcę. Gotowi na rozgrywkę?
2: Tak jest. Tak.
1: Świetnie. Pierwszą zagadkę rozwiązuje pan Adam. Proszę powiedzieć, kto śpiewa tę piosenkę.
4: Proszę mieć mamo na przysięgę. Zaproszenie wysłał szef. Syn ci wyrósł na
3: Truba duży.
1: Tak
3: to
1: jest.
3: To też był mojej młodości.
1: Ach, proszę. Czyli wstrzeliłem się z zagadką. Dobrze.
3: No, czyli...
1: Sprawdźmy teraz, jak poradzi sobie ze swoją zagadką pan Tomasz. Uwaga.
4: Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła.
2: To zespół Baim.
1: To zespół Baim. Czyli w rozgrywce remis zabieramy się za kolejną rundę zagadek. Odpowiada pan Adam. Kto to śpiewa?
5: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia, gdy noc już pójdzie spać.
3: Barbara Kraftówna.
1: Barbara Kraftówna, oczywiście, że tak. Punkt dla pana, zagadka dla pana Tomasza. Kto to śpiewa?
6: Tango, polskie tango. Tak chce się żyć, gdy tańczę tango.
2: Śpiewała Alina Pszczółkowska.
1: Tak jest. Świetna odpowiedź. Znów remis, więc gramy dalej. Zagadkę rozwiązuje pan Adam.
7: Bo gdy radości w sercu tyle, wtedy tylko ptaków trylem umiem wyrazić ją.
3: Katarzyna.
8: Natasza.
3: Natasza.
8: Zylska.
1: Natasza Zylska nie, to Katarzyna Bowery. Także tym razem, panie Adamie, nie ma punktu, ale jest jeszcze szansa, że pan Tomasz będzie miał kłopoty ze swoją zagadką. Panie Tomaszu, kto to śpiewa?
2: I to śpiewała Karin Stanek.
1: No tak, i w taki oto sposób poznaliśmy jednego z uczestników jutrzejszego finału. To pan Tomasz zagra jutro o 2000 zł. Gratuluję, panie Tomaszu.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
3: Ja też gratuluję.
1: Panie Adamie, nie odchodzi pan z niczym. Otrzymuje pan zestaw upominków od Radia Pogoda, żeby dobrze wspominał pan swój udział w zabawie Funduszu Czasów Pogodowych.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kim będzie drugi uczestnik jutrzejszego finału, dowiemy się jutro o tej porze, a ja tylko przypomnę, że to mogą być państwo. Wystarczy zapisać się do Funduszu Czasów Pogodowych i poczekać na telefon ode mnie. A zapisy ciągle trwają na naszej stronie radiopogoda.pl.
0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna.
0: Marianna. Biegnie znów nad morze.
1: Marianna.
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Nataszy Zylskiej. To nazwisko pojawiło się dziś podczas rozgrywki Funduszów Czasów Pogodowych. Jej nazwisko padło w podpowiedzi z tła u pana Adama. Teraz można było usłyszeć, że śpiewała wyższym głosem niż Katarzyna Bowery, o którą wtedy chodziło. Natomiast za chwilkę usłyszymy jedną z najpiękniejszych melodii na lato z latem w tytule. Na pewno państwo rozpoznają i piosenkę, i zespół, który go wykonuje. Gdybym miał jakoś podpowiedzieć nazwę wykonawcy, to bym powiedział Razem Trzy.
3: Słuchasz Radia Pogoda.
4: Autopromocja.
3: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: Najdłuższa piosenka w historii polskiej muzyki. Największy przebój świąteczny. Prześliczna wiolonczelistka, która zamieniła się w recepcjonistkę. I listonosz, który lubi medytację.
6: Ludzie zejście z drogi.
5: A ja cała jestem w skowronkach, bo czeka nas spotkanie ze Skaldami.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00.
5: Zapraszam, Monika Tarka.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.

0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Została ostatnia reklama.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: Jeszcze te farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: Słodkie fijołki wyśpiewa nam za chwilę Sława Przybylska, po czym o zakochanym złodzieju zaśpiewa Mieczysław Wojnicki. Wszystko usłyszymy zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
14: Warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Główny Urząd Statystyczny podał dane o lipcowych zarobkach Polaków. Szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak, za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7 zł i 56 groszy. To oznacza, że jutro, niezależnie od rodzaju paliwa, tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dziś. Nieco ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. Tyle według danych GUS-u wyniosło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach. To oznacza, że pensje wzrosły o niespełna 7% w porównaniu rok do roku. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycję zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę drugiego progu i nowe stawki, pisząc, tu cytat, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
16: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
14: Mówił premier i przekonywał, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24% stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy, niezmieniany od lat. I o jeszcze jednym podatku szef rządu poinformował, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w całości do budżetu gminy. Premier dodał, że zmianę uzgodnił już z ministrem finansów, bo początkowo do kasy samorządów miało wpływać z tej opłaty 80%. 18% miała dostawać Polska Organizacja Turystyczna, a 2% obiekt hotelowy, który pobierałby opłatę. Donald Tusk ogłosił zmianę w Krakowie, gdzie wsparł kandydatkę na prezydenta tego miasta, Monikę Piątkowską. I na koniec zmieniamy temat. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciw czerniakowi. Dwa koncerny medyczne, Moderna i Merck, pokazują pokazały wyniki badań nad preparatem przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium tego nowotworu skóry. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót nowotworu. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek nowotworowych, mówi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
12: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
14: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu także innych rodzajów nowotworów, na przykład raka płuca czy raka pęcherza moczowego. Lekarze mają nadzieję, że szczepionkę będzie można podawać już w przyszłym roku.
17: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
15: Pogoda.
14: Na południu kraju gorąco, na Podkarpaciu dziś maksymalnie 30 stopni, na Opolszczyźnie 29, na Śląsku 28. W pozostałych regionach temperatury umiarkowane, na Mazowszu i w Wielkopolsce 24 stopnie, na Pomorzu 23, a na Podlasiu najchłodniej 22. Do tego na niebie sporo chmur i wszędzie przelotny deszcz, a po południu i wieczorem na południu Polski burze.
17: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
13: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Komara i na początku naszego spotkania poprosiłem o telefony w sprawie komara, ale nie owada. Jeden taki telefon usłyszą Państwo za chwilkę w Radiu Pogoda, później pojawią się wspomnienia z wypraw na jabłka i opowieść, którą można by nazwać rodacy za granicą. Ale teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Sławy Przybylskiej, Mieczysława Wojnickiego i Bino.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: Mama Leone i Bino w Radiu Pogoda. Wspomniałem przed chwilką o dniu komara, który przypada dzisiaj, więc poprosiłem o telefony o komarze albo komarach, które nie są owadami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam przypomnieć, że mieliśmy słynnego miotacza kulą Władysława Komara,
0: no tak,
1: który był wspaniałym sportowcem, a zginął w wypadku. Trzech sportowców zginęło razem z nim 17 sierpnia, akurat była rocznica, więc chciałam to woli przypomnienia wspomnieć. Ewa z Warszawy.
0: Pięknie, dziękuję Pani Ewo. Rzeczywiście Władysław Komar był wybitnym sportowcem, złotym medalistą z Igrzysk w Monachium, a tego feralnego dnia jechał z Tadeuszem Ślusarskim, złotym medalistą z Igrzysk w Montrealu w skoku o tyczce i srebrnym z Moskwy. Trzecią ofiarą wypadku był sprinter Jarosław Marzec. Smutna to rocznica i w dodatku niewiele wniosków z niej wyciągnęliśmy, bo do podobnych wypadków wciąż dochodzi, tylko bez udziału znanych sportowców.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tupot po scenie, a potem burzę oklasków.

0: To był Marek Grechuta. To co, może teraz wspomnimy jedną z wypraw na jabłka. Dzień dobry. Ach, zaraz, to przecież tak nie może być, że tutaj coś się takiego dzieje. Jabłka? O, teraz dobrze.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. My z moją przyjaciółką, miałyśmy wtedy po kilka lat, postanowiłyśmy wybrać się na jabłka, które rosły na sąsiedniej posesji. Przeszłyśmy przez płot, drapałyśmy się na drzewo i w tym momencie nasza wyprawa się zakończyła, ponieważ z budynku wybiegł właściciel z krzykiem, z kijem w ręku. Koleżanka była niżej, więc szybko z tego drzewa zeszła i uciekła. Mnie pomagał już właściciel, czego się wtedy nasłuchałam, to moje, ale i tak byłam zadowolona, że nie dowiedziała się o tym moja mama, bo wtedy spotkanie ze sznurem od żelazka byłoby nieuniknione.
0: Oj tak, to z pewnością byłoby znacznie gorsze niż sąsiedzka pomoc przy schodzeniu, znaczy przy opuszczaniu drzewa. Najpiękniejsze melodie za chwileczkę w wykonaniach Abby i Ludmiły Jakubczak.
2: Autopromocja.
3: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Tylko raz to Ludmiła Jakubczak. To ona nagrała tę polską wersję przeboju Sway. Co ciekawe, autorem polskich słów do tej piosenki jest Jerzy Michotek. Za chwilkę usłyszymy Andrzeja Zauchę i poczujemy się jak na lotnie, a teraz jeszcze jedna opowieść o przygodach naszych za granicą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Otóż wybrałyśmy się z przyjaciółką do Wiednia samochodem. Zostawiłyśmy samochód w hotelu i chciałyśmy jechać do muzeum, ale to było trochę daleko. Wsiadłyśmy do tramwaju i głośno zastanawiałyśmy się przy kabinie prowadzącego tramwaj, czy opłaca się nam kupować bilet na 2-3 przystanki, czy nie. Oczywiście mówiłyśmy po polsku. I na to odwraca się prowadzący tramwaj i mówi do nas: lepiej kupić, bo kara jest bardzo wysoka. Pozdrawiam serdecznie. Beata z Krakowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Beato. Usłyszeliśmy właśnie kolejny dowód na to, że nasi rodacy są absolutnie wszędzie, a najpewniej tam, gdzie się ich w ogóle nie można spodziewać.

0: Sennheiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
0: uśmiechnij się. Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostilmax. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow!
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda, zapraszamy na kolejne wspólne sierpniowe, pogodne popołudnie. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami, już niedługo. Zaśpiewają m.in. Hanna Rek, Frankie Miller, posłuchamy Gangu Marcela. A na razie posłuchajmy wiadomości. Jest 14.
12: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie, to ma być mocny sygnał. Dzieła polskich twórców polecą na księżyc.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
12: Miriam Lipińska. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego, tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
13: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
12: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
14: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
12: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 63-letni Serhii P. jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 km od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w nadrenni Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna burz. To kobieta, na którą runęło drzewo. I na koniec zmieniamy temat. To ma być jak list w butelce, tyle że wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. To m.in. miniaturowe lub cyfrowe kopie obrazów Darii Solar czy projektów architekta Daniela Libeskinda. W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości. Nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne, mówi łódzka malarka Daria Solar.
15: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
12: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów.
0: Pogoda.
12: Niebo nad Polską się chmurzy i wszędzie z tych chmur może przelotnie padać deszcz. Do tego pod wieczór na południu możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 28 na Śląsku do 30 na Podkarpaciu.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
11: 4 minuty po godzinie 14. Zapraszam na wspólne pogodne popołudnie w Radiu Pogoda z najpiękniejszymi melodiami, ale też i z zabawą, bo będzie konkurs Daję Słowo. Po godzinie 16 można będzie wygrać koszulkę Radia Pogoda i butelkę na wodę z filtrem, z naszym logo oczywiście, a jakżeby inaczej. Przyjmę kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi, będą piosenki na życzenie, także mam nadzieję, że dużo się będzie działo. Przygotowałam też sporo ciekawostek dla Państwa i będziemy zaglądać też do dzisiejszego kalendarza. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie przytnie komara, chociaż dzisiaj dzień komara. A kto nas tradycyjnie pozdrawia na początku pogodnego popołudnia? Dzień dobry.
17: Dzień dobry Pani Moniko. Serdeczne pozdrowienia z samego serducha dla każdego, kto Radia Pogoda słucha. Bogdan z Warszawy, dziękuję.
11: Piękne, dziękuję Panie Bogdanie.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Pewien mężczyzna, proszę Państwa, z Australii zapłakał, jak zobaczył, jaka długa jest lista rezerwowa do siłowni, do której chciał się zapisać, która słynie ze swojej renomy. No więc postanowił poprosić sztuczną inteligencję, żeby go zapisała na tą listę rezerwową i wpisał w komputer do sztucznej inteligencji takie właśnie żądanie, żeby go zapisała do tej siłowni, bo on nie ma na to siły, bo to jest dla niego zbyt stresujące. No i sztuczna inteligencja, proszę Państwa, oczywiście zapisała owego Australijczyka. Mało tego, zrobiła nawet więcej, dlatego że przeskoczyła za niego kolejkę. To znaczy, zamiast czekać na jakiś wolny termin, to po prostu wykreśliła pierwszą osobę z listy i zamiast tej pierwszej osoby wpisała do tego Australijczyka. Taki manewr wykonała sztuczna inteligencja, jak się okazuje. Takie rzeczy też potrafi. Ciekawe, czy potrafiłaby na przykład zapisać nas do lekarza, specjalisty, nie na maj przyszłego roku, tylko na przykład na początek września.

0: Helena Majdaniec postanowiła zaśpiewać One Way Ticket z czerwono-czarnym i sama napisała polski tekst. Słyszeliśmy to przed chwilą, bilet w jedną stronę. A państwo dzwonią, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Moniko. Niestety nie ma w wakacje z nami pana Roberta Janowskiego i jego wspaniałego koncertu życzeń. Dlatego za pani miłym pośrednictwem, jeżeli można, chciałam złożyć mojemu mężowi Andrzejowi, który w sobotę obchodził rodzinę, najserdeczniejsze życzenia, przekazać dużo miłości, uścisków i życzyć długiego, długiego, długiego życia oraz szczęścia razem ze mną i z naszą córką Lilą. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam i oczywiście wszystkiego najlepszego. A propos koncertu życzeń, no to rzecz jasna, wraca na naszą antenę w weekendy już we wrześniu i już Robert Janowski czeka na państwa propozycję, do kogo będzie mógł zadzwonić z jakimś dobrym słowem, z miłym życzeniem. Także proszę zaglądać na naszą stronę radiopogoda.pl i tam wysyłać życzenia do waszych ukochanych osób czy przyjaciół i Robert Janowski w waszym imieniu do nich na pewno będzie dzwonił.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
4: W przedostatnim już odcinku Alfabetu Kabaretu Tej usłyszą państwo opowieści Tadeusza Osipowicza o trzech panach S. Rudim Szubercie, Bogdanie Smoleniu oraz Hubercie Szymczyńskim. Będzie też odpowiedź na mało istotne, ale ciekawe pytanie, ile klamek było w kabaretowej toalecie.
2: Alfabet Kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Mega.
14: Marian, co ty robisz?
13: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Została ostatnia reklama.
16: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

0: Zbigniew Wodecki. Rzuć to wszystko, co złe i słuchaj Radia Pogoda. A nawet można się z nami spotkać, proszę Państwa, i to już niedługo we Wrocławiu, na Wrocławskich Dniach Seniora. To będzie piątek, 18 dzień września, kiedy zapraszamy na to spotkanie. Oczywiście będzie wiele atrakcji związanych z Wrocławskim Dniem Seniora. Będzie słynna parada kolorowych kapeluszy, która ruszy o 14:30 wokół wrocławskiego rynku. No ale będzie też i potańcówka z Radiem Pogoda. Usłyszą Państwo te wszystkie piosenki, które doskonale znacie z naszej anteny. Będą Was rozbawiać, rozruszają Was na pewno Asia Kruk i Zygmunt Heiser, a na scenie pojawi się też gwiazda i będzie to Halina Frąckowiak, która wykona swoje największe przeboje. Ciekawe, czy pojawi się też Mały Elf. Tę piosenkę usłyszymy za chwilę, a jak pani Halina tutaj była moim gościem w Radiu Pogoda, to opowiadała, że mało brakowało, a tego coveru piosenki Pierre'a Bacheleby nie nagrała.
1: Ja ten utwór, jak gdyby niekoniecznie ja wybrałam, ale dla kogoś, komu chciałam to w prezencie jakby ofiarować, bo marzył o tym, żebym to zaśpiewała. I nagle dostałam aranżację, która kompletnie nie przystawała klimatem, nastrojem do tego utworu. Powiedziałam nie. No to właściwie wyglądało na to, że chyba nie ja zaśpiewam, tylko być może ktoś inny. No szczęśliwie się skończyło, bo rzeczywiście ja ją nagrałam w nowej aranżacji, zupełnie innej. Rysiu Sygitowicz zrobił nową aranżację.
2: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
1: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.

0: Piosenka dla chodziarzy. I'm walking, czyli idę, chodzę, a może spaceruję. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniko. Chciałam się podzielić takim dzisiejszym spostrzeżeniem. Wracając ze spaceru, zauważyłam, że ponownie kwitnie magnolia.
0: O.
1: Miała przepiękne kwiaty, znaczy ma przepiękne kwiaty, duże i równie piękne, ciemnozielone liście. No, widok cudowny, tylko dziwna pora, jak na magnolię. Nie wiem, czy to jakaś anomalia, czy to nie będziemy mieli jesieni ani zimy, że to już jest wiosna. Pozdrawiam panią i słuchaczy. Renata.
0: Dziękuję pani Renato, też pozdrawiam. No, to chyba takie pozytywne zdziwienie, no bo pięknie wygląda, cieszy oko. Chociaż rzeczywiście w tym roku różne takie dziwne rzeczy się też w przyrodzie dzieją. Na przykład już zwykle o tej porze roku w swoim ogródku zbierałam ogórki i robiłam

0: Regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato

0: Do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Elżbieta Dzikowska.
1: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka canzona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
2: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
3: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
3: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
3: Jej słowa, melodia i

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. A na razie najnowsze wiadomości. Jest 15.
14: Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie informowania ludności alertem RCB. Państwowa Inspekcja Pracy będzie częściej zaglądać z kontrolami do sklepów działających w niedzielę.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla matki czterolatki, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Do wypadku doszło w Łomży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziewczynkę na zewnętrznej stronie balkonu, rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy. Kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania. Między innymi we współpracy z mediami.
15: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3:00 nad ranem z soboty na niedzielę.
14: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Kolejny dronowy incydent w Rumunii. Dron morski został wykryty i zniszczony przez myśliwiec F-16 dziś rano w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony przekazał, że bezzałogowiec był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. W zeszłym tygodniu dwa rosyjskie drony typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to w niedzielę miejsca kultury czy rekreacji.
3: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte.
14: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. To na koniec jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 6,52 zł, a olej napędowy 7,56 zł za litr. A to oznacza, że z tankowaniem trzeba się pospieszyć, bo jutro będzie drożej.
0: Pogoda.
14: Niebo nad Polską się chmurzy, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a pod wieczór burze i to gwałtowne na południu kraju. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu, 28 na Śląsku, do 30 na Podkarpaciu.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato czeka.
13: Tuż po 15 wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii na lato. Ja zapraszam na wspólne, pogodne, czwartkowe popołudnie. Za kilka minut będę miała dla Państwa niespodziankę związaną z koncertem w Teatrze Atelier w Sopocie. Niespodziankę dla tych wszystkich, którzy bardzo lubią piosenki z tekstem Agnieszki Osieckiej. Będziemy też jeszcze przed 16 wspominać Piotra Szczepanika. No i dzwonią Państwo z kolejnymi pozdrowieniami. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Pani Moniko. Pozdrawiam serdecznie z Poznania, robiąc oczko w prawo, oczko w lewo. Nadal dziergam. Wszystkiego dobrego życzę Stefania.
13: Dziękuję i nawzajem Pani Stefania. Oczko w prawo, oczko w lewo, to tak można w rytm muzyki, którą gra Radio Pogoda.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Teatr Atelier w Sopocie, proszę Państwa, teatr imienia Agnieszki Osieckiej. Gości tych, którzy są żądni nie tylko teatralnych, ale też i muzycznych wrażeń. I na te wydarzenia muzyczne rozdajemy zaproszenia. Teraz mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na koncert, który odbędzie się w najbliższą sobotę, czyli 22 sierpnia o godzinie 19:30. To jest zaproszenie dla tych wszystkich, którzy lubią teksty Agnieszki Osieckiej, piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, bo w nowych aranżacjach będą je wykonywać Basia Małecka, wokalistka, i Jacek Piskosz, który gra na klawiszach i jest aranżerem. Także na ten koncert serdecznie zapraszamy. Koncert, który nazywa się po prostu Agnieszka. Taka new jazzowa reinterpretacja piosenek Agnieszki Osieckiej. Wystarczy teraz zadzwonić do Radio Pogoda, nasz numer 22 444 4004 i powiedzieć, dlaczego to właśnie do Państwa powinny trafić te zaproszenia na sobotni koncert.

0: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Została ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: że słów mi brak. Już
1: nie patrz na mnie tak. Jadwiga Prolińska na antenie Radia Pogoda. Wracam jeszcze do biletów do Teatru Atelier w Sopocie, które zdobywa pani Ania, która zostawiła taką oto wiadomość.
2: Chciałabym prosić o bilety na koncert Agnieszki, ponieważ no, to jest po prostu Agnieszka i usłyszeć ją jeszcze raz w innej aranżacji, to będzie zaszczyt. Pozdrawiam.
1: Ja też pozdrawiam pani Aniu i życzę przyjemnego koncertu w Teatrze Atelier w Sopocie. Przypominam, trwa tam 33. Lato Kulturalne pod patronatem medialnym Radia Pogoda. A za chwilę u nas Piotr Szczepanik i Goniąc Kormorany. Pożegnaliśmy Piotra Szczepanika dokładnie 6 lat temu, dzisiaj więc 6. rocznica jego śmierci. Jak mówił o nim Andrzej Korzyński, kompozytor takich jego przebojów jak Żółte Kalendarze czy Kochać, odkryłem go na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Lublinie. Wygrał tam piosenką Kolega Słońce, miał miłą aperycję, był delikatny, grzeczny, żaden tam rozbuchany artysta. Jako szef studia Rytm zaprosiłem go do Warszawy, żeby coś nagrał, tak opowiadał Andrzej Korzyński. Potem jego karierą zajął się także Franciszek Walicki. No my za chwilę usłyszymy jego kolejny wielki przebój, czyli Goniąc Kormorany. Chociaż prawdę mówiąc, od tych swoich wielkich przebojów on wolał piosenkę poetycką i takie występy dosyć kameralne, z gitarą w ręku, tak koncertował nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, w Australii, Nowej Zelandii czy Kanadzie. Czyli faktycznie, proszę Państwa, żaden tam rozbuchany artysta, grzeczny i skromny.

Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda, ale ta piosenka ma też dużo wspólnego z Anną Jantar, bo ten utwór pojawił się w radiu na początku 1979 roku i jakoś tak przepadł, nie chwycił, jakbyśmy powiedzieli. I dopiero, proszę Państwa, kiedy w 1980 roku w katastrofie lotniczej zginęła Anna Jantar, ktoś zagrał tę piosenkę na antenie, a potem zaczęli dzwonić słuchacze ze łzami w oczach, żeby puścić ją jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I te słowa, że los wziął to, co dał, w obliczu tej tragedii po prostu nagle nabrały dodatkowego znaczenia. I wtedy ta piosenka stała się naprawdę ogromnym przebojem, ale jednocześnie też takim, który w owym czasie wyciskał łzy z oczu. Krzysztof Krawczyk przed momentem, a już niedługo też bardzo piękna piosenka, pełna sentymentu i takiego powrotu do lat dzieciństwa. Chłopcy z naszej ulicy, Piotr Frączewski.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
10: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
11: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
14: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy

0: premiami znajdziesz na filman.pl.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Została ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 16, czas na wiadomości, a tuż po nich kwiat jednej nocy i Alibabki.
11: Bony z butelkomatów mają być ważne dłużej, chce tego Ministerstwo Klimatu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla youtubera Stu. Morze Północne u brzegów Holandii najcieplejsze od początku pomiarów.
12: Radio Pogoda, wiadomości o 16.
11: Miriam Lipińska. Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w systemie kaucyjnym. Resort chce przedłużyć ważność bonów z butelkomatów. Na razie jeszcze nie zdradza o ile. Obecnie można z nich skorzystać przez 30 dni. Kolejną nowością ma być włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek, tak zwanych małpek. Wiceminister Anita Sowińska zapewnia, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień.
13: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
11: Wiceminister dodaje, że zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku. Zamiast po stronie chorych, prezydent stanął po stronie szarlatanów. To komentarz premiera Donalda Tuska po decyzji Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. lex szarlatan, czyli prawo pozwalające skutecznie walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Choć eksperci z Kancelarii Głowy Państwa nie mieli wątpliwości, że cel ustawy jest słuszny, to jednak uznali, że rozwiązania w niej zawarte są zbyt daleko idące, uderzające w wolność prowadzenia działalności, takiej jak na przykład zielarstwo, a także godzące między innymi w wolność badań naukowych. Dlatego prezydent zaproponuje swój projekt, mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
14: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
11: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara pseudolekarza zmarła. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi znanemu jako Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności. Śledczy mają zamiar poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Youtuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. O tym, że zostanie za kratami, zdecydowała obawa matactwa. Stu grozi do 15 lat więzienia. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już 3 tony śniętych ryb, a tylko wczoraj tonę. Wszystko przez toksyczny gląd, złotą algę. Służby starają się ograniczyć jej rozprzestrzenianie. rejonie. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno-Duże. W razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
8: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
11: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla ryb, powodując ich śnięcie. Morze Północne u wybrzeży Holandii jest rekordowo ciepłe. W zeszły weekend temperatura wody wyniosła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów, czyli od ponad 40 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji, między innymi dla ekosystemów i rybołówstwa. Poprzedni rekord padł w 2018 roku.
12: Radio Pogoda. Co jest grane?
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jeśli spędzacie urlop nad Bałtykiem w okolicach Dziwnowa, to w najbliższy weekend możecie się wybrać na festyn Komandosa. To wydarzenie, które od lat przyciąga ludzi związanych z wojskami specjalnymi i militariami. W programie m.in. pokazy sprzętu, skoki spadochronowe, inscenizacje historyczne, koncerty i potańcówka pod gwiazdami. A co powiecie na lato ze szpiegami? To wspólny projekt Poznańskiego Centrum Szyfrów Enigma i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to wystawa prezentująca oryginalny sprzęt szpiegowy ze zbiorów ABW, m.in. mikrofony, guziki z ukrytym aparatem czy skrytki w monetach. A może kino? Od jutra na ekranach Heliosa zagości Naznaczony, Wyjście z Mrocznego Wymiaru, kolejna odsłona popularnej serii horrorów. Najmłodszych widzów czeka spotkanie z dobrze znanym bohaterem w animacji Pucio kocha zwierzaki.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
12: Pogoda.
11: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu, 28 na Śląsku, do 30 na Podkarpaciu. Niebo zachmurzone, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na południu pod wieczór burze.
16: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: Wakacyjne, letnie, czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda. 5 minut po godzinie 16. Alibabki za chwilę, później Mieczysław Wojnicki, a potem muzyczne wspomnienie Żoda Sena i piosenka, która rzadziej pojawia się na naszej antenie, więc mam nadzieję, że Państwo z przyjemnością jej posłuchają. No, a później zaproszę Was do naszego wakacyjnego konkursu. Daję słowo do wygrania m.in. koszulkę Radia Pogoda.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i

Przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: tak już w życiu jest.
1: Kaczuszka i Mak, wesoła piosenka Mieczysława Wojnickiego w Radiu Pogoda. A za chwilę Joe Dassin, dzisiaj go wspominamy, zmarł 46 lat temu. To już tyle lat nie ma go z nami, a jego piosenki nadal są na antenie. Cały czas o nich pamiętamy, cały czas ich słuchamy. Zresztą jego syn koncertuje też śpiewając piosenki swojego taty i w ten sposób utrwalając pamięć o tych przebojach, które nam zostawił. Urodził się w listopadzie 1938 roku w Nowym Jorku, a zmarł 20 sierpnia 1980 roku na Tahiti, a na krótko przed śmiercią, proszę Państwa, był w Polsce, był na zamku w Pszczynie, gdzie nagrywał specjalny koncert i wywiad też z Marylą Rodowicz.
2: Bonjour Jean, comment
3: ça va? Bonjour, je vous ai pas vu depuis longtemps, ça va très bien.
2: Oh, qu'est-ce que tu as fait 5 ans?
3: J'ai chanté sur 5 continents. J'ai fait des disques un peu partout, j'ai fait des télévisions un peu partout, je suis pas une vie de chanteur.
1: Właśnie, i tak sobie rozmawiali, a potem nawet razem zaśpiewali.

wspólne wykonanie Le Temps d'Yeux, ale my posłuchamy innej piosenki Jo Dassena dzisiaj. Rzadziej ją gramy w Radiu Pogoda, a jest bardzo fajna, ja ją lubię. Cześć, czyli salut.

0: Halina Benedyk. Przed momentem już niedługo Lubię deszcz dla tych, którzy czasem lubią zmoknąć, i Marek Ternowski, a później zaproszę Państwa do konkursu Daję Słowo. Jak pogoda Wam w duszy gra i chcielibyście na piersi mieć taki napis, no to właśnie koszulkę z takim napisem można będzie zdobyć. To jest nagroda gwarantowana, a dodatkowo można wygrać butelkę z filtrem na wodę, z naszym logo oczywiście, z logo Radia Pogoda. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia, proszę dzwonić w tej chwili. Otwieram zgłoszenie do konkursu Daję Słowo. Nasz numer 22 444 4004.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: mają po 20.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: Najdłuższa piosenka w historii polskiej muzyki, największy przebój świąteczny, prześliczna wiolonczelistka, która zamieniła się w recepcjonistkę i listonosz, który lubi medytację.
5: Ludzie zejście z drogi.
4: A ja cała jestem w Skowronkach, bo czeka nas spotkanie ze Skaldami.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
4: Zapraszam, Monika Tarka.
2: Autopromocja. Reklama.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
9: taniej masz. Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: God w Radiu Pogoda. 16:34, źle powiedziałam. Powinnam powiedzieć po polsku, proszę Państwa. Za 26 minut 17. Zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Witam Pana Romana. Dzień dobry, Panie Romanie.
2: Dzień dobry, panie redaktor, witam.
0: Ja się śmieję, proszę państwa, bo poza anteną zapytałam się pana Romana, skąd jest. Czy możemy to na antenie ujawnić, panie Romanie?
2: No, proszę nie.
0: W każdym razie, coś a la Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
2: Tak.
0: Równie trudna nazwa miejscowości, jak i gminy, proszę państwa, naprawdę. Także są takie miejsca w Polsce, gdzie można, na których można język sobie połamać, zdecydowanie. Ciekawe, jak pan podaje adres, jak pan wyjeżdża za granicę. To musi być niezła reakcja osób, które to słyszą. No ale, panie Romanie, wróćmy do naszych baranów, jakby powiedzieli Francuzi, czyli do naszego tematu, do konkursu. Daję słowo. Ma pan już naszą koszulkę z napisem Pogodami w duszy gra, także gratuluję. No a teraz walczy pan o naszą butelkę na wodę. No tylko przed panem następujące zadanie. Za chwilę dam panu słowo, na jaką literkę to sobie pan wybierze, a potem włączam stoper. Będzie pan miał 15 sekund, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. To na jaką literę ma być słowo dla pana?
2: Poproszę na literę P jak Pink Floyd.
0: Dobrze, P. W takim razie mam już to słowo w głowie. Uwaga, daję słowo pociąg.
2: Tory, stacja, maszynista, węgiel, dym, przejazd kolejowy.
0: No wystarczy, tak. 5 już było. Przejazd, kolej, to wszystko się zgadza. Oczywiście, panie Romanie. Gratuluję serdecznie w takim razie.
2: Dziękuję bardzo.
0: I za chwilę będzie musiał mi pan przeliterować tą dla słuchaczy wprawdzie niejasną, ale już powiedziałam, że bardzo trudną nazwę miejscowości, czy tam wsi raczej, tak? Chyba. Pozdrawiam, dziękuję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
16: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
17: Reklama.
18: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Od popołudnia na południowym zachodzie zacznie grzmieć i mocno padać, a potem burzowe chmury będą przesuwać się na południowy wschód. Momentami pogoda może być niebezpieczna, będzie bardzo silnie wiało, w porywach do 110 km na godzinę, a do tego lokalnie może spaść nawet 50 mm deszczu. W taką pogodę lepiej nie wybierać się w dłuższą trasę. A jak jeździ się teraz, radzę Wam omijać autostradę A1 na Śląsku. W pobliżu miejscowości Woźniki po zderzeniu trzech aut zablokowany jest lewy i prawy pas w stronę Gorzyczek. Kierowcy mają do dyspozycji tylko pas awaryjny.
18: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański wal

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
9: Mega,
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
15: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
0: Reklama.
16: Radio Pogoda poleca się na pogodne czwartkowe popołudnie. Posłuchamy za kilka minut Haliny Frąckowiak czy zespołu Bakara. A na razie wiadomości. Jest 17.
17: Uwaga na gwałtowne burze. Są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Pendolino wreszcie się rozpędzi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
17: Miriam Lipińska. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Może tam spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniami przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Dlatego warto wcześniej m.in. naładować telefon. Niespokojnie może być przez całą noc. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie pumy dostali od znanej im osoby. Dlatego uznali, że że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Za granicę co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy, a w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
10: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
17: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
18: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
17: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
1: Pogoda.
17: W całym kraju popołudnie z przelotnym deszczem, a pod wieczór na południu kraju możliwe gwałtowne burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu, 28 na Śląsku, do 30 na Podkarpaciu.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
16: 4 minuty po godzinie 17. Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii, a jedna z nich będzie piosenką na specjalne Państwa życzenie. A poza tym mam już tutaj przy sobie legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodową przypinkę i nie zawaham się ich użyć już za kilka minut, przyjmując kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czas spełnić kolejne Państwa muzyczne życzenie. Przypomnę, że jeżeli dawno nie słyszeliście jakiejś piosenki, albo jakaś melodia chodzi Wam po głowie, albo jakiś utwór kojarzy Wam się z jakimiś, może wakacyjnymi nawet i letnimi wspomnieniami, chcielibyście go usłyszeć jeszcze tego lata na antenie, no to można do mnie zadzwonić 22 444 4004. A ja jak tylko odnajdę ten utwór, to na pewno Państwu go zaprezentuję na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj taki telefon od Was.
2: Dzień dobry Pani Moniczko. Ja bym prosiła o piosenkę Skaldów, Wino z dzikiej róży. Jeszcze nigdy nie słyszałam w tym radiu tej piosenki. Serdecznie pozdrawiam.
1: No to za chwilę Skaldowie i Wino z dzikiej róży. Piosenka, którą zespół nagrał dla radia w 1978 roku. Ona potem się pojawiała w różnych kompilacjach piosenek zespołu Skaldowie. A ja przy okazji jeszcze, zanim ten utwór pojawi się na naszej antenie, przypomnę, że już w najbliższą niedzielę zapraszam Państwa na płytę na lata. Też zespołu Skaldowie. To będzie ich trzeci album nagrany w 1969 roku, zatytułowany Cała jesteś w skowronkach. Album, który zawiera no, wielkie przeboje tego zespołu, takie jak Prześliczna wiolonczelistka, Króliczek, Medytacje wiejskiego listonosza, no i tytułową, piękną balladę Cała jesteś w skowronkach. Opowiem Państwu o tej płycie, posłuchamy tych piosenek już w najbliższą niedzielę między 10 a 14. No a teraz już Wino z dzikiej róży.

0: Jak się, proszę Państwa, tak tematycznie złożyło, było wino z dzikiej róży, a przed chwilą jaka róża, taki cierń Edyta Geppert. A za chwilę będzie bardziej tanecznie na antenie Radia Pogoda. Janusz Laskowski zaśpiewa Och, jak bardzo cię kocham, potem będzie słynna Ramaja Afrika Simon, no a później otworzę komuś z Państwa drzwi do Klubu Pogodnych Ludzi. Jeżeli chcieliby Państwo tworzyć razem z nami taką paczkę przyjaciół, pogodnych przyjaciół Radia Pogoda, to czekam na Wasze zgłoszenia pod numerem telefonu 22 444 4004 albo zgłaszajcie się wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: i na mediaexpert.pl.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Słowa wymyślone, nie wiadomo tak naprawdę o czym śpiewał Afrik Simon, ale przesłanie jest jedno, jedna wielka radość i pogoda ducha. No właśnie, czas otworzyć dla kogoś z Państwa klub pogodnych ludzi. Dzisiaj wykręciłam numer do pana Adama, który do nas zadzwonił i zapytał, czy może być w klubie.
1: Klub pogodnych ludzi, Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka.
2: Tak, słucham.
0: Witam panie Adamie. No, dzwonił pan w sprawie Klubu Pogodnych Ludzi, więc odzwaniam do pana, czym możemy służyć?
2: No, chciałbym się, nie wiem, jak to się zapisuje, co się robi, bo ja jestem taki troszkę lejek w tych sprawach.
0: No, po pierwsze, trzeba się uśmiechać.
2: Ja się zawsze uśmiecham.
0: Uśmiecha się pan? Dobrze. Tak. Po drugie, trzeba słuchać Radia Pogoda. Słucha
2: no,
0: pan?
2: No słucham właśnie, teraz jest włączone.
0: Ale tylko teraz, czy ogólnie?
2: Nie, no, ustawione jest i to słucham. Już mam też parę lat, tak jest.
0: No dobrze, no to dobrze. No teraz trzeci punkt. Otóż trzeba tą swoją pogodę ducha przekazywać dalej. Przekazuje pan?
2: Przekazuję na okrągło. Nie
0: ustaję. Komu? W jakich sytuacjach?
2: Przyjaciołom na wyjazdach różnych, bo robimy różne imprezy, wyjazdowe, niewyjazdowe. Aha. We wrześniu jedziemy na święto Federacji Związku Zawodowego Kolejarzy do Muszyny, do naszego ośrodka i my zawsze coś się dzieje.
0: No widzi pan, ja też tak jak kolejarz po kolei pana wypytuję różne rzeczy, ale pan miał związek z koleją, czy dalej ma?
2: Tak. 50 lat pracowałem na kolei, z tego 42 lata na lokomotywie, ciągnąc pociągi towarowe.
0: No proszę, marzenie wielu, prawda, o takiej pracy. Ale pan marzył
2: nie
0: już...
2: wiem, czy marzenie. Piątek, świątek, niedzielę, rodzina.
0: Ja wiem, dalekie podróże.
2: Ja pracy.
0: No taka praca, no radiowiec, no tak. Dziennikarz też ma taką pracę. Też sobie przypominam, dyżury radiowe po nocach, no w weekendy już nie mówiąc, o różnych godzinach, także mamy podobnie. A jeżeli chodzi jeszcze o szyny, to jak tam było z ocenami w szkole? Dwuja na szynach, czy raczej lepiej?
2: Nie, tak raczej w średnim poziomie, w średnim.
0: Czyli ogólnie, ogólnie dostaje pan 4 z dużym plusem, panie Adamie.
2: Chyba to już jest na górce trochę.
0: Na górce. Ale my tak lubimy z górką, lubimy. No i taki komunikat mam dla pana.
1: Witaj w klubie pogodnych ludzi.
0: Także witamy w klubie. A co się z tym wiąże? Ja prześlę do pana legitymację członkowską klubowicza i naszą radiopogodową przypinkę. Także proszę się chwalić na tych kolejnych zjazdach.
2: Na pewno tak.
0: Pozdrawiam.
2: Dzięki bardzo.
0: Gorąco. Wszystkiego dobrego.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.

0: Będę czekać, Stenia Kozłowska, przed momentem w Radiu Pogoda, a po godzinie 18, która no już niedługo na zegarach, ale Jasław, Tamara Pawlik-Lipska zaprasza dzisiaj na wywiad z aktorem Waldemarem Obłozą. Po 22 natomiast w Radiu Pogoda ciąg dalszy naszej wakacyjnej powieści, czyli Hrabiego Monte Cristo. Życzę przyjemnego wieczoru z Radiem Pogoda. Słyszymy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
9: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
10: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się.

0: na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Po południu zacznie grzmieć na południowym zachodzie, a z każdą kolejną godziną burze będą rozszerzać się także na południe i południowy wschód. Pogoda może być niebezpieczna, będzie mocno padać i bardzo silnie wiać. Niewykluczone przerwy w dostawach prądu. Kierowcy, pamiętajcie, by nie parkować pod drzewami. A jeśli jesteście właśnie w podróży, uważajcie na utrudnienia na autostradzie A1 na Śląsku. W pobliżu miejscowości Woźniki zablokowany jest prawy pas w stronę Katowic. To efekt zderzenia dwóch aut.
11: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
1: Została ostatnia reklama.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Reklama. Zbliża się godzina 18, to znaczy, że już za chwilę zaczynamy spotkanie nasze dzisiejsze w ramach Alei Sław, Radia Pogoda, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
11: Burzowo dziś wieczorem, szczególnie na południu Polski są alert. Początek rewolucji w leczeniu raka zapowiadają eksperci, chodzi o Czerniak. Rośnie bilans ofiar w Kijowie, Moskwa wykorzystuje braki pocisków u Ukraińców.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Alert przed burzami już obowiązuje albo niebawem zacznie obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alertę RCB na komórki. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia wyższe, bo drugiego stopnia przed burzami wydane są dla świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
12: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
11: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na nowotwór skóry, czerniaka. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane. Jak mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii w Krakowie, przedstawiciel Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomagać w leczeniu.
13: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
11: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania ponad 1000 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, o czym Tomasz Rochowski.
14: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Oczekuję, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych.
15: Naszym obronnym operacjom i naszym naступальnym dziejem.
14: Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
11: Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polskie kluby piłkarskie walczą o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkanie decydującej w eliminacjach fazy play-off. O Ligę Europy Jagiellonia gra z Iberią Tbilisi, a Lech z FC Thun. A o Ligę Konferencji Górnik Zabrze zagra z AS Monaco, a Raków z Hajdukiem Split. Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowały o dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino. To w związku z aferą z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Infantino w marcu przyszłego roku chce się ubiegać o reelekcję.
2: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
16: Pogoda.
11: Do końca dnia burze, szczególnie w południowej części kraju, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami znów burze. Na termometrach jutro od 21 stopni na wybrzeżu przez 26 stopni w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Waldemar Obłoza. Będzie śmiesznie, to mogę Państwa już teraz zapewnić. Będzie się działo, to także. No i będziemy wspominać takie kultowe produkcje, jak chociażby Miodowe Lata. Zapraszam już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Waldemar Obłoza. Dzień dobry.
2: Moje uszanowanie, to skorzystam przy okazji. Aleja Sławny? Aleja Sław, no dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku, będę dzisiaj z wami rozmawiał jako sławny gość. Przecież tak się nie czuję.
1: Ale to jest ciekawe, ponieważ sama pomyślałam sobie, że dzisiaj o panu, że o, dzisiaj fajnie, dzisiaj pan Roman do mnie przyjdzie.
2: A Roman...
1: Zdarza się panu mylenie z bohaterem, którego pan odgrywa już od tylu lat?
2: Generalnie głównie się tym imieniem ludzie posługują, jeżeli jest to jakieś spontaniczne spotkanie. O, aha, panie Romanie, o, Roman, albo ej, Roman! No różne są reakcje. Czasami śmiałe i mniej przyjemne, ale zazwyczaj jest to rzeczywiście przyjemnie. Gram fajną postać w tej wspólnej, w związku z tym tak, rzeczywiście kojarzę się sympatycznie i ja też mam coś takiego, że bardzo dziwnie się czuję, kiedy widzę, że ktoś bardzo chciałby albo podejść, albo zagadać, to ja wtedy otwieram się. To znaczy, proszę bardzo, jeżeli masz ochotę, żeby się nie męczył, po co będzie się męczył i gdzieś tam zza węgła, jak to się dawniej mówiło, obserwował mnie. Po prostu lubię sobie porozmawiać tak czasem w cztery oczy z kimś, kogo nie znam, jak w ogóle widzi świat, co w trawie piszczy w ogóle, wtedy więcej się wie, bo człowiek czasami jest oderwany od rzeczywistości.
1: No tak, ale na przykład gdy ktoś chce do pana podejść, to nie jest zdziwiony, że to pan w takim razie tutaj daje taką możliwość i to pan do niego podchodzi? Jak to wygląda?
2: Nie, ja do niego nie podchodzę, ale uśmiecham się.
1: A, okej.
2: Nie zamykam się tak, że proszę tutaj do mnie nie podchodzi, jestem prywatnie, bo czasem obserwuję się takich kolegów, ale może mają już dosyć tego. No to wie pani, zależy od stopnia tej popularności. Natomiast ja z tym nie mam problemu, bardzo lubię sobie pogadać z ludźmi, w związku z tym stosuję pewnego rodzaju zachęty, żeby nie mieli tego problemu. Żeby mieli po prostu taką lekkość i radość ze spotkania. To są krótkie spotkania, nie wiem, coś tam powiedzą, albo serialu, albo tak w ogóle. To jest tylko rozmowa, króciutka rozmowa, raczej taka pogawędka chwilowa. No chyba, że nie mam czasu, wtedy jest dzień dobry, no hej, miło, miło, miło, no to na razie, nie? Ale generalnie po prostu ja niczego nie reżyseruję w swoim życiu.
1: My tutaj jeszcze nie mówimy fajnie, fajnie, miło, miło, no to cześć. Wracamy do naszej rozmowy już za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocję.
1: W przedostatnim już odcinku Alfabetu Kabaretu Tej usłyszą Państwo opowieści Tadeusza Osipowicza o trzech panach S. Rudim Schubercie, Bogdanie Smoleniu oraz Hubercie Szymczyńskim. Będzie też odpowiedź na mało istotne, ale ciekawe pytanie, ile klamek było w kabaretowej toalecie.
2: Alfabet Kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3000

0: Została ostatnia reklama.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zdarza się, że zaczepiają pana widzowie serialu i dopytują, co wydarzy się dalej?
2: Wie pani co? Rzadko tak jest. To znaczy nie, no są pytania typu, no i co tam będzie u Romana? Mhm. Ja mówię, nie mogę powiedzieć, tajemnica. A poza tym stracilibyście zainteresowanie, gdybym wam wyspoilerował wszystko do przodu. Ale będzie się działo, no nie? I zazwyczaj tak jest. Oni wiedzą doskonale, że ja nie mogę im powiedzieć, albo po prostu nie chcę, albo nie mogę. Mhm. A ja nie wiem tak naprawdę, co tam się będzie działo, bo to, co scenarzyści napiszą, no to jest zagadką zawsze do momentu, kiedy się dostanie egzemplarze.
1: No, chyba, że jest się scenarzystą i aktorem, tak? Jak było chyba przez pewien czas w Miodowych latach u pana.
2: To znaczy, to nie tak. Miodowe lata w ogóle rzeczywiście wybuchły dla mnie dosyć niespodziewanie. Ta postać Aha. tak zafunkcjonowała, bo ja tam byłem, w ogóle ten Kurski to był taki sąsiad tam na 3 minuty tak naprawdę. I...
1: ale no, jednak okazał tak... się być mocną postacią.
2: No, dzięki czujności i takiej wrażliwości Maćka Wojtyszki, serdecznie pozdrawiam, to no, wspaniały człowiek, wielki reżyser i piszący jeszcze na dokładkę. I on, pamiętam, że przyszedłem tam na jakieś nagranie Miodowych lat już po tym moim występie, było bardzo miło i on mówi, ty słuchaj do Maćka Strzemboża, a może Waldek przecież mógłby zagrać tego sąsiada, tego co tam, jakaś inna postać, która wchodziła, to już byłaby tak, no ja rzeczywiście zapadła decyzja, tam jakieś tańce były, Omar Sangare, pamiętam, że wtedy jeszcze z nami występował, do Jezus Maria, to starożytne czasy, ale pamiętam to doskonale, bo to się rodziło, samo rodziło, to znaczy ta postać rzeczywiście ona tak wyszła przypadkowo, nie była napisana. Ja ją napisałem takim charakterem. Mhm. Znaczy miałem czas na to, żeby zbudować go od zewnątrz też, to znaczy miałem wzorce dobre, bo miałem takiego sąsiada.
1: Czyli to sąsiad, była prawdziwa postać.
2: Sąsiad mordy, jeża, suszy, ja ci się, nie miałeś sąsiad jakieś 2 złote, no ja tam zawsze montowałem. No ale tak troszeczkę zerżnąłem z niego ten sposób bycia, ten takie taką swobodę i też ubiór.
1: Do rozmowy o Miodowych latach i o postaci Kurskiego wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda. Przypominam, że moim i państwa gościem w Alei Sław jest dzisiaj Waldemar Obłoza.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: sama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
18: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
21: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
0: Reklama.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Na początek dobre informacje z dróg. Zakończyły się utrudnienia po wypadkach na S12 na wysokości Lublina, także po kolizji na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Woźniki w województwie śląskim. Te trasy są już przejezdne. Natomiast po wypadku utrudniony jest przejazd krajową drogą 74 między Sulejowem a Paradyżem w Łódzkiem. Wprowadzono tu ruch wahadłowy. Wieczorem burze w południowo-wschodniej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do przebywających na tych terenach.

0: Dziś Welejsław gościem jest aktor Waldemar Obłoza, a rozmawiamy o bardzo charakterystycznej roli, w którą wcielał się pan Waldemar, mianowicie roli sąsiada Kurskiego w Miodowych latach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ta postać się tak jakoś uprawomocniła, bo jeżeli dwa razy wystąpiłem mniej więcej tak samo, to już wszyscy pamiętali. No i ona była takim wytrychem. Przez tą postać coś tam rozwiązywali. A nie była jakaś taka sobie od efemeryda, tylko rzeczywiście coś tam załatwiał. No i potem scenarzyści sami uznali, że ta klatka schodowa, na której mieszkali Krawczyk i Norek, że ona zyskała więcej takiej informacji, kto tam mieszka, z kim mamy do czynienia i jakie tam typki. No i oczywiście jeszcze nazwałem go dosyć tak, że w swoich się nie rusza. Że w tym środowisku, wiadomo, są pewne zasady nieprzekraczalne. Jeżeli się wyposaży w postać w zasady nieprzekraczalne, to widz się dobrze z nią czuje, ponieważ wie, że ta postać też nie przekroczy pewnych granic, a w tych granicach ma pełną swobodę. Wiadomo, że garował, wiadomo, że doliniarz, wiadomo, że lekkie życie niebieskiego ptaszka prowadzi, ale zasady ma. I pod tym względem można w Mordejerza na nim polegać, tak? W związku z tym to się bardzo rzeczywiście widzom spodobało. Ku mojej uciesze, bo to była wielka przygoda, te Miodowe lata. No co tu dużo gadać. I jeszcze trwa do dziś, bo zdaje się, że Polsat to na różnych swoich, w różnych miejscach, bo zdaje się, że nie jest tylko Polsat, ale gdzieś to leci w powtórkach, bo widzę, że młode pokolenie, które jeszcze nie żyło wtedy, kiedy myśmy zakończyli produkcję tego serialu, jest zafascynowane i rozpoznają mnie i też wiedzą o co kaman, no nie? To jest bardzo przyjemne, no bo to rzeczywiście taka międzypokoleniowa historia. Co oczywiście, kiedy Maciek Strzembosz do mnie zadzwonił i zapytał, czy ja bym wziął udział w jakichś ekstra odcinkach, które on wymyślił pod tytułem Miodowe lata po latach, czy coś w tym stylu, to ja po prostu nawet sekundy się nie, nawet oczy mi się zamgliły ze wzruszenia, no bo ta postać sprawiała mi ogromną radość i w graniu, i potem w odbiorze. Także to rzeczywiście mam nadzieję, że ta przygoda nie jest zakończona. Ja wolę w to wierzyć, że to jeszcze wisi, że to jeszcze można jakoś na pewno nie reaktywować, no bo to nie chodzi o reaktywację, tylko tutaj chodzi o jakby próbę przedstawienia losów dalszych. Co się dzieje po 20 latach, no nie? Te 20 lat.
0: Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę, a po niej wracamy do naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
11: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.
13: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław Radia Pogoda.
14: Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
15: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
14: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawiane w okolicach lotniska w Jasionce. Nowe lokalizacje potwierdził dziś szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
16: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działania. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
14: W nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko potwierdziło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tymczasem w Kijowie ogłoszono czwarty dziś alarm przeciwlotniczy. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Zestrzelony rosyjski dron spadł na budynek centrum biznesowego, a w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba, natomiast dwie zostały ranne. Trwa trwa akcja poszukiwawcza w budynku. Wcześniej informowaliśmy o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych dzisiejszych ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. To ma być jak list w butelce, ale w kosmosie. Kolejne dzieła także polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. O tym Bartosz Kądziołka.
5: Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta. Mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
17: To jest milioner z duszą, z sercem.
5: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
17: To będzie leciało rakietą Elona Muska i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
5: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
14: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski zaprasza. Iga Świątek zagra dziś w nocy awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Jelena Rybakina. Świątek w Cincinnati broni tytułu. Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu z urlopu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1.
1: Pogoda.
14: Wieczór z burzami w południowo-wschodniej Polsce. Jutro utrzymają się opady deszczu i burze na południu-wschodzie i w centrum. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na termometrach podobnie jak dziś, bo od 21 stopni na wybrzeżu przez około 26 stopni w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
19: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim gościem jest aktor Waldemar Obłoza. Podobno odgrywa jedną z najdłużej trwających serialowych postaci w historii w ogóle polskich seriali. Tak przynajmniej ktoś to obliczył w internecie, mam nadzieję, że to prawda. No bo też kto nie słyszał o Panie Romanie, zna wspólnej, ręka w górę. Myślę, że wszyscy Państwo widzieli właśnie z tą postacią odgrywaną przez Waldemara Obłozę, choć jeden odcinek. Nie tylko o tym serialu dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam na dalszą część programu już za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja osobiście mam te 20 lat w głowie, ponieważ ja moją obecną żonę poznałem bardzo dawno temu, około 40 lat temu, ale ślub zawarliśmy 17 lat temu. Natomiast my nie byliśmy nigdy ze sobą wcześniej. Myśmy się po prostu znali. Ona była tam koleżanką mojej pierwszej żony, ale jej jakąś taką zażyło. No po prostu znałem się z Dorotą. I po 20 latach spotkaliśmy się znowu i nagle po 3 dniach okazało się, że ja już wiem, że to będzie moja żona. Aha. A ona wiedziała, że myśmy po prostu stracili dużo czasu gdzieś tam. To znaczy, nie można nazwać tego stratą czasu, bo to było takie dojrzewanie. W związku z tym mam nadzieję, że małżeństwo z miodowymi latami jeszcze się tak naprawdę zacznie jeszcze raz. Nie, to wielka przygoda. Poza tym naprawdę ludzie się cieszyli. Teraz jest taka sytuacja, że mamy banie zryte. No nie, chłopaki, wiecie, o co chodzi. Mamy banie zryte informacjami, fake newsami, tymi wojnami, które się toczą, nie toczą, tą agresją w polityce. To jest jakieś to po prostu nie da się już z tym współżyć normalnie, tak naprawdę.
2: Za dużo bodźców.
1: Za dużo takich bodźców negatywnych. Po prostu widać, że też mediom, szczególnie niektórym tym, które są w jakiś sposób usytuowane też politycznie, a to widać już, bo ta polaryzacja jest widoczna też i tu, nie będę nazywał, że im zależy na napuszczaniu nas wzajemnie na siebie. To jest bardzo nie fair, bardzo niefajne i widać, że widać taki mocny, zawsze to było, ale teraz jest taki bardzo mocny przechył w kierunku budowania niechęci, nienawiści, strachu, wszystkiego tego, czego w ogóle generalnie powinniśmy się wystrzegać, no ale najbardziej strachu. Jak to się mówi, gorszy od wojny jest strach przed wojną. A dlaczego? Dlatego, że poprzez strach ją tak naprawdę wywołujemy. Sami sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno jesteśmy stymulowani do tego, żeby kreować rzeczywistość paskudną. Ponieważ taka jest nam przedstawiana, więc my poprzez strach, poprzez lęki nie wiemy. Tak naprawdę ciągle jest to przed nami zakryte, że bardzo często my sami swoimi emocjami, sposobem myślenia wpływamy tak naprawdę na swoją rzeczywistość. To się nazywa kreacja. W dzisiejszych czasach, kiedy znajomość fizyki kwantowej, budowy atomu i tak dalej doprowadziła do tego, że należy stwierdzić, że wszystko jest jedną energią, tylko o różnej gęstości. Inaczej zasuwają te elektrony gdzieś tam, ale ten stół, ta szklanka, ta woda, pani oko, okulary, krew, to wszystko to jest jedna z jednej energii. Na litość boską to i pusta przestrzeń, czyli atmosfera, która ma jakąś gęstość, bo samoloty fruwają, też jest energią. To w takim razie i myśl nasza jest energią, a słowo to już w ogóle. W związku z tym, jeżeli my bezmyślnie wyrzucamy z siebie słowa paskudne, złorzeczące, to też uderzamy w siebie. Zapominamy o tym, że negatywne emocje budują wokół nas to niefajne. Porozmawiamy jeszcze być może o tym, bo teraz tak jakby en passant to wyszło z naszej rozmowy, natomiast być może jeszcze będzie czas na to. W tej chwili jesteśmy przy serialu Miodowe Lata, który wspominam przepięknie, szczególnie, że to jest cały czas utrwalane poprzez powtórki i widzę ogromne zainteresowanie.
2: Do tego wątku w naszej rozmowie za chwilę wrócimy. Zapraszam Państwa na krótką przerwę, a dziś gościem Alei Alei Sław Radia Pogoda jest aktor Waldemar Obłoza.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wszedłem niedawno na Instagram. W ogóle jakoś się tak wystrzegałem, ale z ciekawości pomyślałem sobie, kurczę, przecież to jest jakieś medium. No ciekaw jestem, co ono załatwia. No wiadomo, że to trzeba znać. Ten profil jest bardzo taki specyficzny, bo tam przychodzą krótkie historie, tam przychodzą krótkie rolki, intensywne i tak dalej. Tam się nie pogada. Tam działa się sygnałem, znakiem.
2: I obrazkami przede wszystkim.
1: Przede wszystkim czasami jakiś dowcip przejdzie, ale ja w Jeleniej Górze na początku to byłem 3 miesiące na tym Instagramie. Moja ilość obserwujących nie przekraczała 1000, no nie? I takie tam człapanie, ale dziewczyny w przedstawieniach, w których gram, na przykład Skopa Teatr, powiedziały, miej to, Waldek, bo to wiesz, czasami trzeba na przykład poinformować publiczność, że w jakimś mieście gramy, francuski numerek, no nie? W związku z tym, i co ja tam gram? W związku z tym parę osób się dowie, a przekaże być może wiralem, jak będzie interesujące. Myślę sobie, okej. No i tak sobie tam człapałem. I nagle w Jeleniej Górze, tam mamy drugie takie mieszkanko małe po cioci, tam sobie bywamy z żoną, i ja tam znalazłem w szufladzie coś takiego pomarańczowego. Robiłem tak zwane porządki noworoczne. Patrzę, a to moja żono bijka z miodowych lat. Ta właśnie. Dokładnie ten egzemplarz, bo ja ją wywiozłem w charakterze, nie wiem, że tam, że ona miałaby spełniać rolę takiej koszulki, jak się zakłada w upał, czy tam coś, no nie? No ale zwinięta tam leżała w szufladzie. Ja tak ją na siebie założyłem i zrobiłem 14-sekundową taką roleczkę. No patrzcie, ciągle ją mam, ależ to miłe, wspaniałe wspomnienia, tęsknię. I zamknąłem i wrzuciłem to. 500 000 wejść. I jakie komentarze, jakie nostalgiczne. No, wszystkie teksty sąsiada, sąsiad, wszystkie piosenka tam była. Pod celą, poezje się mielą. Mnóstwo ludzi to zna, śpiewa. W związku z tym żyją tym serialem, tą postacią. Nic piękniejszego niż po latach dowiedzieć się, że to jest tak żywe, że 500 000 ludzi wskakuje, komentuje, cieszy się, wymienia. Zmieniają się jeszcze tam swoimi komentarzami wewnątrz, bo to wie pani, tam idzie. Także no to było dla mnie zaskoczenie. I rzeczywiście na tym Instagramie nagrałem parę rolek takich z adresem od miodowych lat. W tej koszulce i tak dalej. Wszystkie miały powyżej 100 000 wejść.
2: No bo właśnie to była o tyle ciekawa postać, że mam wrażenie, że nawet teraz, nawet jeżeli młodzież korzysta, gdzieś tam ogląda i widzi tę postać, to ona może już, ci ludzie mogli nigdy nie oglądać miodowych lat, mogą nawet nie wiedzieć, z jakiego to serialu jest postać, ale widzą tę postać i jakiś taką dużą sympatię wzbudza, mimo że no taka miała być trochę jednak niesympatyczna.
1: Dzięki producentom. Mieliśmy tak kilka. Troszkę. Tak. Mieliśmy kilka sitcomów w Polsce. One były takie dosyć oczywiste. Śmiechy nagrane wcześniej, a tu producenci zainwestowali i to się opłacało. W Teatrze Żydowskim na scenie obrotowej była budowana scenografia, co tam trzeba było. I ona na oczach widza czasami się przekręcała i mieliśmy zajezdnię, czy tam szatnie w zajezdni Krawczyków, albo coś gdzieś przed blokiem na ulicy. Ja pamiętam takie sytuacje. Albo właśnie mieszkanie Krawczyka, czy Norka. I druga rzecz, to te nagrania były jak przedstawienia traktowane. Była organizowana publiczność i w tym Teatrze Żydowskim tam mieściło się około 500, to co najmniej w tym starym Teatrze Żydowskim na Grzybowskim. I to wszystko było do ostatniego miejsca zaludnione. No zajmowali się tym ludzie, którzy to umieli robić. I te reakcje były naturalne, że one były wstrzelone jakby w stopień tego dowcipu, rzadko były po prostu uzupełniane jakoś tam sztucznie.
2: Tu na razie stawiamy przecinek w naszej rozmowie. Słyszymy się za parę chwil. Waldemar Obłoza jest gościem Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Dziś gościem Alei Sław, przypominam, jest aktor Waldemar Obłoza, którego Państwo na pewno kojarzą z roli niezapomnianego sąsiada w Miodowych latach. I właśnie trochę ten serial dzisiaj wspominamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Żadne AI, nic tam po prostu nie działało. To był serial nagrywany jeszcze starą metodą, chyba przed HD, bo to w tamtych czasach ta jakość, widać jaka jest, to wszystko jest takie proste, komiksowe bardzo. Ale treść była cudowna. To było naprawdę dobrze napisane, to było naprawdę dobrze zagrane, trzymane w pewnego rodzaju granicach takiego ryzyka, żeby czegoś nie przedobrzyć, aktorzy lubią czasami przegiąć, no nie? Ale Maciek Wojtyszko to tego pilnował. Potem przyszedł jeszcze Wojtek Adamczyk, też rewelacyjny reżyser od takich rzeczy. Zresztą potem reżyserował Rancho. Więc ja prawdopodobnie też bym przeszedł do Rancha, ale pod koniec kręcenia Miodowych lat już nie zagrałem w tej nowej serii. Dostałem zobowiązujący kontrakt na wspólnej, więc już tutaj po prostu cała energia.
1: Konkurencja podkradła.
2: Nawet nie o to chodzi. Po prostu poszedłem na zdjęcia próbne do wspólnej i tak się zdarzyło, że dostałem tę rolę. To była bardzo interesująca rola, w związku z tym wybrałem. Poza tym Miodowe lata. Już wtedy, wie pani, Miodowe lata były utrzymane w bardzo konkretnej konwencji. Nieprzekraczalnej. Jak ja pisałem treatment, bo zaczęliśmy od tego, że jako scenarzysta, tam pisałem treatment do jednego z odcinków, to tam chyba jak Kurski zakochuje się w mamuśce, to Maciek Strzembosz mi powiedział tak: tylko Waldku, pamiętaj o pewnych regułach. Krawczyk jest nieprzejednanym idiotą i przez jego upór, przez jego pychę, butę pakuje się w kłopoty. Te kłopoty są mu dostarczane przez kogoś, jakaś łatwowierność, on wie jak najlepiej. Potem okazuje się, że te kłopoty są tak silne, że on z tych kłopotów sam nie wybrnie. W związku z tych kłopotów wyciąga go norek, których on odrzuca najpierw, wiedz, że co mi tu będziesz, wyciąga go norek, czyli Artur Barciś, jego żona i ewentualnie żona norka. Kurski był od kłopotów. Dowalić kłopotów. Ale jak trzeba było, to pomóc wyjść z kłopotów tylko po swojemu. Nie wiem, czy pamiętacie rodzinę patologiczną. Jak Krawczyk chciał dostać mieszkanie komunalne, takie dla specjalnej troski rodziny. I Kurski go uczył, jak być rodziną patologiczną. To wszystko było piękne. Słuchajcie, niesamowicie. Jak pani mnie zapytała o te Miodowe lata, no to z taką właśnie radością o tym opowiadam, bo mi się to wszystko odpina. No to był piękny czas i mówię, no po prostu troszkę zbudowałem tę rolę. Dzięki temu, że po prostu jakoś ją dookreśliłem, ona weszła na stałe.
1: Ale to jeszcze chciałam zadać jedno pytanie trochę o kulisy Miodowych lat, no bo tak jak pan powiedział o tym, że było to kręcone w teatrze, że była publiczność, te reakcje były spontaniczne, no to jak było z dublami? Dużo było tych dubli, czy nie było na nie w ogóle miejsca?
2: No i to jest właśnie specyfika też tego serialu, że były 4 nagrania porannej próby takiej, bo pracowało się przez tydzień. To znaczy poniedziałki było nagranie, a pracowało się po prostu popołudniami między próbami albo przedstawieniami w teatrze. Czyli tak, aktor miał próbę rano w teatrze, wieczorem spektakl, to te 3 godziny między, było poświęcane na próby. One w Teatrze Żydowskim gdzieś tam się odbywały. Ja wiem, no bo ja w tym potem uczestniczyłem. Następnie, tak przygotowani, mieliśmy jeszcze sobotę i niedzielę na douczenie się tekstów i w poniedziałek, wolny od pracy w teatrze, mieliśmy nagrania. Przychodziliśmy rano o 9:00, była najpierw taka sucha próba, potem próba z kamerami, która była nagrywana, potem było jeszcze puste nagranie, takie dodatkowe, popołudniowe, ale już w całości, bez przerywania, i potem pierwsze nagranie o 17:30 z publicznością i drugie nagranie z publicznością o 20:00. I z tego wszystkiego jakby to był materiał do montażu, ale jako takich dubli, ja w każdym razie w tych odcinkach, w których ja grałem, nie widziałem, żeby były dogrywane jakieś takie ekstra rzeczy, które by nie wyszły podczas któregoś z tych nagrań, więc to było bardzo spontaniczne, bardzo dziwna i trudna konwencja.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się. Autopromocja. Reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Halo Warszawa! Może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
9: Mega,
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz.

0: uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Waldemar Obłoza jest dziś gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Rozmawiamy między innymi o tym, w jaki sposób były kręcone miodowe lata, bo było to dość wyjątkowe zjawisko tworzone w Teatrze Żydowskim w Warszawie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ma pani tutaj kamery na nosie, a tam za kamerami jest publiczność. Przyzwyczajony do grania w teatrze, mówię nośnym głosem, wiadomo,
1: do nieco publiczności.
2: Jakby bardziej, to znaczy dbam o prawdę postaci, ale gram wyraziście. To się tak kompromitowało w kamerach, że nie mogłem na siebie patrzeć. Okay. Chciałem zrezygnować po prostu. Ale potem koledzy mnie uspokajali, że spokojnie,

0: Oni są już doświadczeni i wiedzą, na czym to polega. Zobaczysz na drugim nagraniu, już zelżysz, bo będziesz miał świadomość tego. I rzeczywiście, trzeba było się tego nauczyć, ale jak przychodzili nowi aktorzy, to zawsze najczęściej popełniali te błędy. Rzeczywiście ta publiczność była myląca. Mhm. Jak się gra tylko do kamer, ma się świadomość, że są tylko kamery, no to oczywiście gra się subtelniej, z taką świadomością, że będą zbliżenia, że na tych zbliżeniach będzie oko, że pół twarzy nawet, czy tam, no te wszystkie plany amerykańskie jakiś tam, czy tam master shot i no jest szansa potem na montaż takiego obrazu zupełnie w innej grze. A tutaj trzeba było po prostu jeszcze z tą publicznością, która dobrze była poinformowana, na jakie gramy teksty, bo były mikrofony. Ale wie pani, no były mikrofony i było nagłośnienie, ale wie pani, no po prostu ta siła przyzwyczajenia, że w teatrze nieco się podnosi, nie są to duże koturny, ale nieco, prawie, że niezauważalnie, ona była taka, no, dlatego no to było bardzo uczące, bardzo dużo się na tym nauczyłem, bardzo, bo to jeszcze konwencja była ciasna. Wie pani, no to trzeba było grać sitcom, no to jest tak bliżej farsy może, ale to nie jest farsa. No to jest historia obyczajowa, tylko ujęta w pewnego rodzaju ramy niezwykłości. Jak to ktoś powiedział, komedia to jest tragedia, która przydarzyła się innym ludziom.
1: No, to jest, i to jest prawda.
0: No i to jest tak, no śmiejemy się z tego. Także no, wielka to była przygoda. Nie wiem, czy nie straciłem wątku i no, odpowiadam dalej na pani pytanie, ale to tak jest. Z takimi rzeczami, które tak mocno leżą w sercu i takie piękne wspomnienia wyzwalają, że po prostu rozciąga się w dygresję w jedną albo w drugą stronę.
1: No właśnie, to dlatego dla mnie to też jest bardzo ciekawe, że pan, mimo tych wszystkich lat, które minęły od tego serialu, nadal jest bardzo blisko tego projektu, że panu się to podobało. No ale tak jak pan wcześniej wspomniał...
0: Mało tego, ja proszę pani, jestem nawet w podręczniku z Czarkiem, Żakiem i z Barcisiem. We trzech zdjęcie takie z miodowych lat, wie pani? Nie pamiętam, to było jeszcze do gimnazjum, chyba do drugiej klasy gimnazjum, do polskiego.
1: Okay.
0: Był w tej książce taki rozdział poświęcony mediom. Mhm. I były omawiane gatunki rozrywkowe. Mhm. I między innymi sitcom. I jako przykład sitcomu było zdjęcie z miodowych lat.
1: Ale to czy panu uczniowie donieśli o tym zdjęciu?
0: Pokazała mi to nauczycielka, bo ja bardzo długo prowadziłem warsztaty teatralne w szkołach. Byłem no tak, tak dosyć pedagogicznie byłem unurzany, że tak się wyrażę, w to, ponieważ to też bardzo mi uzupełniało kwestię warsztatu. Szczególnie kiedy odszedłem już tak na dobre z teatru zawodowego, bo z racji tego, że dostałem kontrakt na wspólnej, on był bardzo zobowiązujący, żaden dyrektor teatru nie uniósłby takiej sytuacji, że pierwszeństwo ma serial.
1: Okej.
0: No w związku z tym zszedłem z etatu, przez jakiś czas, zresztą z późniejszego TR Warszawa, jednego z najlepszego teatrów w Polsce, za dyrekcji Jarzyny. Ale powiem wam szczerze, na tym etapie miałem dosyć teatru. To znaczy, widziałem jakiś rodzaj takiej ograniczoności też podówczas.
1: Nie kończymy tutaj naszej rozmowy. Za chwilę słyszymy się ponownie. Waldemar Obłoza jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: Najdłuższa piosenka w historii polskiej muzyki. Największy przebój świąteczny. Prześliczna wiolonczelistka, która zamieniła się w recepcjonistkę. I listonosz, który lubi medytację.
3: Ludzie zejście z drogi.
2: A ja cała jestem w skowronkach, bo czeka nas spotkanie ze Skaldami.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Przypominam, że trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszego spotkania z dzisiejszym gościem. Przy tej osobie wszyscy się mimowolnie uśmiechają. Takiej energii nie spotyka się często. Aktor Waldemar Obłoza jest dziś gościem Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie pomyślałem, a może miałem po prostu pragnienie popularności, bo nie wiem, co ego miało w tej sprawie do powiedzenia. No, wie pani, ja nie będę ukrywał, że to jest przyjemne być rozpoznawalnym, bo jest, to też ułatwia parę rzeczy.
2: No poza tym zawód aktora chyba się po prostu z tym wiąże, że jest się rozpoznawalnym w większości przypadków.
1: W większości przypadków, jeżeli to jest mini rozpoznawalność na terenie Jeleniej Góry, bo jestem dobrym aktorem i gram tam fajne role, no to ludzie, którzy chodzą, ten 1% ludzkości, który chodzi do teatru, panie Waldku, widziałem pana w tej roli, i często mi się tak zdarza, widziałem pana w Kapitolu, aleś fajnie było, z żoną by taka to recenzja, fajnie. Dlaczego to tam nie potrafił za bardzo wytłumaczyć, ale po prostu było fajnie, było zabawnie, było lekko, przyjemnie, czas był zapełniony, no bo wie pani, w tych komediach, które tam się gra, to trzeba to zintensyfikować bardzo, żeby ludzie, żeby nie dopuścić do ziewania, na przykład. Więc to jest, to na każdym poziomie, kiedy się robi coś z pasją, to ktoś to zawsze zauważy. Mój ojciec był świetnym cieślą, już dawno nie żyje, ale był też rolnikiem. Był też bardzo fajnym człowiekiem. I po jego śmierci, jak ja tam jeździłem na tę wioskę, czy na grób do nich, mówię, taki wspaniały, dobry człowiek. Wie pani, jak mi przyjemnie coś takiego słyszeć. Taki zdolny. I tak mu się nie pofarciło, no bo tam po prostu mama wcześniej zachorowała i tak dalej. Posypało się. Ale to, co słyszę o ojcu, no to mnie po prostu unosi. Myślę sobie, nie potrzeba mi takiej aż popularności, sławy, żeby się wzruszyć, że ktoś mówi dobrze o moim protoplaście na przykład, no nie? Czy tam o mnie w innym kontekście. Wiadomo, przez telewizję uzyskuje się tę popularność taką szeroką. No jest i dobra, i różnie, no różnie to jest z tym. Jak się gra negatywną postać, to lepiej się w pewnych miejscach nie pokazywać.
2: No ale właśnie, bo tak jak pan mówi, że jednak miał pan na chwilę dość teatru, pojawiło się na Wspólnej, ale ta postać na Wspólnej, no, bardzo długo pan już jest Romanem, natomiast to chyba nie było takie oczywiste, że pan się pojawi w tym serialu, z tego co wiem.
1: To znaczy, to była bardzo ciekawa historia, ponieważ tam byłem wtedy, to był 2002 rok, w 97 roku przyjechałem do Warszawy, zaproszony na etat przez Piotra Cieplaka świętej pamięci do przedstawienia Historia o Miłosiernej, czyli Testament psa, główna rola, fajnie, już zostałem na etacie. Potem się zmieniali dyrektorzy i tak dalej, i jakoś tak, jakoś tak nie mogłem się odnaleźć. Ja wszędzie, jak byłem do tej pory w teatrach, Jelenia Góra, czy Poznań, czy Wrocław, grałem 80% repertuaru i to, co ja proponowałem, było akceptowane i to było dobre dla widzów, dla reżysera, natomiast w Teatrze Rozmaitości od pewnego czasu nie czułem takiej jakby przyjaźni w tym sensie. W związku z tym nie za dobrze mi było. Poza tym do pewnego momentu ja bardzo dużo piłem. Tam już nie piłem. W związku z tym też tak na taką stuprocentową trzeźwość to trzeba mieć niezłe zdrowie i dużą odporność, bo to wszystko jest taka twarda rzeczywistość, tu już nie ma miękkiego jakiegoś tam lądowania, żeby przyjemnie na bankiecie, tylko po prostu wszystko jest bez materaca. W związku z tym ja też szukałem dla siebie miejsca. Miodowe lata sobie sam w pewnym sensie wychodziłem, bo akurat w tamtym czasie były agencje aktorskie, ale one to tak działały, jak działały. ja nie byłem jakiś rozpoznawalny. Przyjechałem po 17 latach pracy w teatrach przeróżnych, gdzie byłem zaabsorbowany po uszy. Mhm. Przyjechałem do miasta z kamerami, z wytwórniami, z produkcjami ciekawymi. W związku z tym poprosiłem o zrobienie profesjonalnej sesji. Wtedy pamiętam, że Darek Sankowski był bardzo taki w środowisku popularny i dalej jest, świetne zdjęcia robi. Dziękuję ci, Darku. I poszedłem do niego z kotką, bo tak myślę sobie, a przy okazji tak może sobie zrobię też z ówczesną dziewczyną takie zdjęcia. Przy okazji mieszkaliśmy bardzo niedaleko. On rozstawił te parasole i ta kotka tak chodziła, tak się nudziła trochę. Czarna, taka piękna, znaleziona przeze mnie w dramatycznej sytuacji też, bo ja wtedy też byłem na krawędzi podejmowania decyzji, co dalej z Teatrem Rozmaitości, bo wydawało mi się, że chyba nie jestem jakoś widziany tam. Mhm. I wracałem taki smutny, słyszałem taki dramatyczny, takie miauczenie, podchodzę, patrzę, wygłodzona kotka, no i tak się jakoś zdarzyło, że ją przygarnąłem. No i to było coś specyficznego, ta kotka, bo to zdjęcie, które... Ona tak łaziła i ją wziąłem na chwilę na ręce, mówię, dobrze, dobrze, już idziemy. I a Darek mówi, halo? I obydwoje spojrzeliśmy na niego. I to jest zdjęcie hit, bo ona tam wygląda po prostu nieziemsko piękna.
2: Jakby pozowała.
1: Tak, jakby pozowała. Tak piękna. I ja taki w nią wpatrzony, taka, widać było tę miłość, no nie?
2: No, a potem miało się okazać, że zdjęcie może wpłynąć na bieg historii, że tak to ujmę. Waldemar Obłoza jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej opowieści wracamy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest aktor Waldemar Obłoza i wracamy do historii pewnego wyjątkowego zdjęcia z kotką.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tak, to zdjęcie tam nosiłem z innymi zdjęciami, moimi różnymi portretami, rozdawałem między innymi Ewie Andrzejewskiej, która to wrzuciła to zdjęcie tam do tego sąsiada właśnie. I tak się zaczęła wielka przygoda z sąsiadem. Ale jak akurat wspólna się zaczynała, to była tylko produkcja jeszcze na Chełmskiej. No i tam widziałem, w produkcji siedziała castingerka z Joasią, naszą public relation, która jest zresztą do dziś w serialu. Jola mówi, no tak, panie Waldku, ja znałem pana z teatru, bo to była jeszcze na dokładkę żona wspaniałego reżysera i dyrektora teatru. No nie będę mówił, bo nie wiem, czy sobie życzy. Obeznają widzę tam, ale wie pan co, to jest specyficzny serial, my będziemy potrzebowali prawie, że na wyłączność i tak dalej. Ja mówię, wie pani co, ja mam troszeczkę dosyć, ja bym bardzo chętnie. Tak, no tak, tylko że kurczę, no widzi pan, już większość tych ról takich głównych, co ja bym pana widziała, to jest w zasadzie obsadzonych. Ale ja mówię, dobrze, to w takim razie może zostawię zdjęcie, jak się tam przydam, kiedyś to się przydam. I patrzę, a ja nie mam żadnych już zdjęć, wszystko rozdałem. Tylko na samym końcu jest jedno zdjęcie, to co mi Darek zrobił z negatywu. Mówi, wiesz co, zrobiłem ci to zdjęcie, bo jest tak piękne. Ja wziąłem, no rzeczywiście piękne i tak nosiłem. I mówi, pani Jolu, nie mam żadnych już zdjęć, tylko jedno, ale nie jestem na nim sam. Ona tak przewróciła oczami do Jasi. Pewnie z kimś tam jeszcze będzie protegował. No ale ja mówię, no to takie, i ona, o Boże, jaki piękny kot, nie ja na tym zdjęciu. Jejku, Boże, skąd, o Boże, znalazłem przygląd, jakie to piękne, i co, i teraz ma fajne życie, co? Mówię, jestem zakochany po uszy, zwariowałem po prostu, na to tak jak ja, wie pan, mam fajnie, tak, tak się wywiązała taka rozmowa i po jakimś dłuższym czasie tej rozmowy pani Jola mówi, wie pan co, mamy jeszcze taką niepewność co do jednej roli. Ma pan jutro czas? O 16? Mówię, akurat tak. Jasiu, wydrukuj tam z panu te sceny. No i wydrukowała mi Jasia sceny, ja przyszedłem, na te zdjęcie okazuje się, że to nie te sceny, więc dostałem zupełnie nowe, ale byłem tak, jakiś taki, ja nie wiem, czy to się wie, może coś, bo istnieją takie badania, że pewne rzeczy już się wie. Aha. Już się wcześniej wie, zarówno o tych negatywnych, jak i te pozytywne. I ja tak samo zdawałem z takim hajem do szkoły teatralnej wtedy, kiedy się dostałem, bo nie dostawałem się przez wiele lat. Takie jakbym dostał jakąś specjalną energię. Aha. I tego dnia na tym castingu mówię, okej, to inne. Nauczyłem się tego po tematach. Buch, poszedłem tam, a siedział przy monitorze sam Wayne Henry, czyli producent z ramienia Fremantle. Mhm. Bo to było razem w koprodukcji TVN z Fremantle, ale on tam miał decyzyjność. I on tak siedział i ja zagrałem te sceny i on nagle zerwał się z tego monitoru, mówię, thank you very much. I myślę sobie, o Boże, ale kurtuazja. Za parę dni się dowiaduję, że mam tę rolę. Po prostu.
0: Okej.
2: I myślę sobie, kotka mi załatwiła. Przecież nie poszedłem casting.
0: Dostała jakąś dodatkową porcję karmy?
2: Nie, ona była cudownym kotem. To w ogóle cała metafizyka. To jest po prostu to, co ona zrobiła z moim życiem. Jak mi to po prostu o 180 stopni wszystko, ale to wszystko mi przekręciła. Przez samą swoją obecność i tą obecnością wymusiła pewne decyzje, które musiałem podjąć. Mhm. I okazało się, że to były słuszne decyzje, no nie?
0: Okay.
2: Do tej pory. Także tak to bywa, czasami coś pojawia się. Ja na początku nie wiedziałem w ogóle, co z nią zrobić, bo kurczę, no nie, ja sam jeszcze, nie, no już miałem wtedy dziewczynę, ale ona jakoś tak niechętnie do takiego znalezionego kota, nie wiadomo na jakim śmietniku był i tak dalej, a ja od razu czułem, że to jest jakaś energia. Mm. Nie, myślę sobie, nie jestem w stanie ani jej oddać. No i tak została. To już tam nie będę mówił o dalszych perypetiach, bo wynajmowałem mieszkanie, właściciel się nie zgadzał, na kota ja przemycałem ją po cichaczu. Potem on jednak zaskoczył mnie i zobaczył tego kota. Obruszył się, że ja po prostu robię coś poza jego zgodą. Mm-hmm. No więc wyprowadziliśmy je. No i po prostu dalsza część, no to już jest na kolejny film, co się zdarzyło, że nagle mieszkanie się pojawiło, nagle pieniądze na to mieszkanie, nagle serial się pojawił i wszystko zakwitło.
0: Okay.
2: I nie wiem, to jest, słuchajcie, no to jest, co pani mówiłem o tym kreowaniu rzeczywistości. Jeżeli otworzysz się na pozytywnie, przepraszam, was wszystkich. Ja wiem, że macie dosyć takich sloganów typu pozytywne myślenie i tak dalej, ale to jest bardzo duże uproszczenie, pozytywne myślenie. Bo rzeczywiście polega to na tym, że samo pozytywne myślenie, o fajnie, będę miał fajnie, bez poczucia radości, że już to jest, takiej pewności, że to już się zdarza, nic nie wykreujesz. Mhm. Natomiast to twoja energia radości, to twoja emocja tworzy tymi falami rzeczywistość, która nagle się pojawia w twoim życiu. Może inny przykład. Jesteśmy programowani na ciężkie życie od samego początku. Jak się nie będziesz uczył ciężką pracą, oszczędnością i pracą, ludzie się bogaczą. Jakieś takie slogany, życie jest ciężkie i tak dalej. Przestrach, ciągle właśnie to straszenie nas. Jeszcze do tego religie się dołączyły z tym strasznym Bogiem, który cię tak ukaże. I weź tu jeszcze się wyrabiaj między Bogiem, między zadowoleniem księdza, czy tam jakiegoś kogoś tam. Matko Święta, to człowiek po prostu wariuje. W związku z tym bardzo łatwo jest nas nastraszyć. To jest tak zwana emocja błyskawiczna. Ją nosimy w kieszeni od samego dzieciństwa. W związku z tym, jeżeli się czegoś boimy, to naprawdę serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
12: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co się dzieje, popatrzcie, kiedy się czegoś boimy? Najczęściej niestety to się potem nam sprawdza, no nie? Albo jeżeli strasznie się wkurzymy, nie wiem, na drodze czy tam coś, zaczynamy wariować, zaczynamy robić nieprzewidywalne rzeczy. W związku z tym, dlatego jest nam potrzebne pozytywne myślenie. To znaczy, to jest taki proces. Czekaj, człowieku, co cię teraz prowadzi? Naprawdę? Czy to jest twoja racja? Czy to jest racja wyjęta z telewizji, czy ewentualnie z jakichś społecznych zachowań? Czy tata, czy mama cię tego nauczyli? Bo miałeś jakieś wzorce. Oni tak reagowali. To i ja siłą rzeczy tak reaguję, jako kalka, jako sztampa, no nie? Bo nigdy się nad tym nie zastanawiam tak naprawdę głębiej, czy to mnie służy. No nie służy. No bo komu służy tak naprawdę twoja negatywna emocja, twoje wkurzenie?
2: Tak naprawdę zjada tylko nas samych,
1: zjada,
2: prawda?
1: Tylko ciebie to. Bo jak się czujesz wtedy, kiedy po prostu wybuchniesz? No trzeba znaleźć mnóstwo argumentów, dlaczego tak się... Bo dlaczego go oplułeś? Bo tak na mnie spojrzał, no nie? To dzieci już zazwyczaj stosują tę wydumaną argumentację. Dlaczego? Coś innego, zupełnie jakiś wzorzec skądinąd spowodował. Albo po prostu jakiś nastrój, albo tak zwany strach przed oceną. Mhm. Jeżeli się nie postawię, że nie huknę, albo jeżeli mu nie przyłożę, to mnie będą traktować jako śmiecia, jako lale, z którego się będą nabijali, no nie? To są te wzorce, a tatuś i mamusie pilnowali, nie daj się, co jest tu, tamtego, jak ci to od razu trzeba wypalić w palnik, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. No niestety, takimi wzorcami byliśmy nasączani, ale ten tak zwany efekt wojownika od zawsze funkcjonował w mężczyznach i jest taki kryzys teraz męskości, że zaraz. A z kim walczyć? No więc oglądają mecze, oglądają starcia bokserskie albo coś tam, no nie? I się wchodzą w to, tak jakby wchodząc w postaci mityczne takie. Mm. No, to jest bardzo głęboko w nas siedzi ta agresja trenowana w nas od samego początku. A jeżeli ktoś tego nie ma, to jest bez jaj, no nie? Kurde, nie potrafi odpalić. A kogoś może to nie interesować, ale jest wtedy postponowany. Ciężka sprawa.
2: Myślę sobie też o tym, że jednak już to młode pokolenie trochę powoli zaczyna szukać jakichś takich innych wzorców. Chyba też się jakby już powoli zaczynają widzieć, że taka złość wewnętrzna niekoniecznie dobrze robi w życiu.
1: Jestem cały czas z młodzieżą w kontakcie, cały czas.
2: No właśnie, bo wracając do tych warsztatów, czy dalej pan na przykład prowadzi warsztaty?
1: Tak, rzadziej. A na przykład przedwczoraj miałem spotkanie z młodym człowiekiem z naszego serialu, którego poproszono mnie, żebym tak troszeczkę podstymulował aktorsko, żeby był bardziej w skali 1:1 z emocjami. On tam grał najpierw dziecko, teraz wszedł w wiek taki dojrzewający i od razu mu napisali trudne sceny, takie po prostu z Dostojewskiego. W związku z tym on na razie nie ma środków takich, albo się boi ich użyć, no bo nie wie. W związku z tym to już było spotkanie z młodymi ludźmi. Teraz zaczęliśmy kolejne próby. Gram z młodymi ludźmi w teatrze. Niedawno francuski numerek wyszedł na rynek. To znaczy już go trochę gramy z młodymi ludźmi. No to te właśnie dziewczyny namówiły mnie na Instagrama. I cały czas mnie tam świetnie ci idzie. Kurczę, jakie ty masz te rolki i tak dalej. Także to ja jestem z nimi w kontakcie i ja widzę, że ta młodzież bardzo szybko szybko orientuje się, że to jest ściema. Gdzie jest ściema? Aha. Do tej pory łatwo było takimi socjotechniczkami, które w tej chwili, wiecie co, politycy, mówię do was, naprawdę obciach już używać tych takich prostackich sztuczek typu to nie ja, to oni i tak dalej, i tak dalej. Bo to już wszystko,
2: wszyscy to znamy.
1: Już czytają, to już po prostu śmieją się z was, ale wy żyjecie gdzieś w tym Sejmie poza w ogóle rzeczywistością i jecie za pół darmo w tym bufecie i po prostu diety i tak dalej. Weźcie, wy się wreszcie otrzepcie z tego takiego marazmu. I mówię to do wszystkich opcji politycznych, bo to jest po prostu widoczne, dlatego nikt z wami już się nie utożsamia, poza starszymi, którzy po prostu tak naprawdę nie wiedzą, co mają robić. Młode pokolenie jest już dezinteresem w tej sprawie. Im trzeba zaproponować zupełnie inne wartości w tej chwili. Jak mówię, wychodzimy od tego, wszyscy jesteśmy tu potrzebni. Skoro jesteśmy na tym świecie, to znaczy, że jesteśmy tu potrzebni i godni, żeby tu być. Jeżeli mamy inne poglądy polityczne, to może zapytaj siebie, czy nie spowodowałeś tego, że ta część ludzi to nie są głupki jakieś, pisiory czy pełowcy, tylko po prostu ludzie, którzy się połapani, albo po prostu widzą, że tutaj nie ma szans. Tu się po prostu nie sklei nic. Że to jest tylko gadanie, ciągłe to gadanie takie i takie upraszanie. Zagłosujcie na nas, bo my jesteśmy fajni. Nie działa to już od dawna. W związku z tym też ci młodzi ludzie niestety czasami uciekają niezbyt fajne formy takiego społecznego autyzmu, można by powiedzieć.
2: Moim i państwa gościem jest dzisiaj aktor Waldemar Obłoza. Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Zostańcie państwo z nami. Zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zdarza się panu sporo podróżować po Polsce, ze spektaklami chociażby.
2: No tak, mam ich dużo. W tej chwili wróciłem do teatru tak dosyć mocno, dlatego że wiecie, serial to jest serial. Tam się po prostu jest, a potem się już nie jest. Nigdy nie wiadomo. Pandemia nas nauczyła jednego, że nigdy nie wiesz tak naprawdę. Mhm. Bo z dnia na dzień rozwiązano z nami umowy, tak zwane kontrakty, z powodu działania siły wyższej. Mhm. I taka jest natura rzeczy. No po prostu jeżeli tak, to tak, ale to dla mnie jest informacja. Aha. Czyli to nie jest tak, że to jest na full, to, że ja to już z tego będę żył i tak dalej, że to mi zapewni do końca moich dni życiodajną żyłę złota. Nie. Po pierwsze, muszę pilnować swojego rozwoju, to znaczy warsztatu aktorskiego, no bo to jest mój chleb. W związku z tym nie dopilnuję tego, grając jedną postać, nawet bardzo z rozhuśtanymi wątkami. Muszę zagrać też w teatrze, muszę zagrać różnymi konwencjami, muszę zagrać farsą, muszę zagrać komedią, bo to jest różnica. Proszę sobie wyobrazić, ludzie to zazwyczaj mylą. Farsa i komedia to samo. Nie. To są inne środki, to są inne skróty, inne środki aktorskie i tak dalej. To są oczywiście subtelne rzeczy, ale farsa jest bardziej powierzchowna, można by powiedzieć, bardziej dla śmiechu, aczkolwiek dobry pisarz fars to jest majster, to musi być jakiś majster. Komedia to już jest taki przechył w kierunku obyczajowości. Aha. Fajnie, dobrze. Ja gram na przykład w farsie prezent urodzinowy, chociażby w Kapitolu, czy francuski numerek w Copa Teatr. I z drugiej strony gram listę męskich życzeń Norma Fostera, takiego kanadyjskiego, który po prostu już wymaga innego rodzaju grania. Tam już bardziej się wchodzi w istotę postaci, bardziej psychologia postaci. Nie bez przesady, ale już więcej tam po prostu trzeba takich środków użyć aktorskich, żeby nie wylewamy od razu wszystkiego, no nie? Żeby było bardziej zaskakująco. To są niuanse, no nie obgadamy tego przy mikrofonie, musiałbym też pokazać parę rzeczy, jakby siłą rzeczy, kiedy opowiadam, maluję się na moich twarzy, czy w języku ciała, tutaj w radiu nie mamy tej szansy. Ja tylko mówię o tym, że gram w wielu różnych konwencjach, jeżdżę po Polsce, spotykam się z różną publicznością i powiem wam szczerze,

0: I z niej. Nie ma żadnych innych. A tak naprawdę tylko żyją po to, żeby dowalić drugiemu człowiekowi. To jest dysproporcja. Przychodzą sobie i nagle się odrywają od tego takiego, od tych podłości, od tej krwi.
1: Od tego niedobrego świata.
0: Od tego niedobrego świata. Mhm. I nagle patrzą, a oni siebie wzajemnie lubią. Jest ich mnóstwo na tej widowni, siedzi w rzędzie mnóstwo nieznających się wzajemnie ludzi, a są razem szczęśliwi. Mhm. Razem. I tutaj żadna AI nie wejdzie. Tu nam nic nie przeszkodzi. Ostatnio z kolegami doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. My, ludzie teatru, ponieważ dajemy produkt a vista, dajemy taki produkt, projekt jakiegoś zachowania. Ja widzę, jak ludzie cieszą się, kiedy są zaproszeni do naszego świata, bo się aktorzy ugotują i nie mogą dalej grać. I oni wiedzą, że ci aktorzy ucieszą się, jeżeli ta sytuacja zostanie potraktowana jako kiks. To tak, jakby ktoś bramki nie strzelił, no nie? Pewniak, sam na sam z bramkarzem i nagle wali nad poprzeczkę 3 metry.
1: Aż przykro jest mi powiedzieć, że powoli musimy kończyć, bo bardzo długo już rozmawiamy.
0: Ale bardzo ja jestem gaduła. No.
1: Ale to ja widzę, że w takim razie to zakładam, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Coś tak czuję. Dziękuję
0: Jeżeli
1: panu bardzo.
0: Są jeszcze jakieś dziedziny, które chciałaby pani omówić ze mną, to bardzo proszę.
1: Waldemar Obłoza był moim i państwa gościem. Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję
0: Miło
1: bardzo.
0: Mi było bardzo. Serdecznie was pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
10: Pan Rembiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosco i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.

chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: już od pierwszych godzin dnia na słowo wierzy.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Wszyscy zwrócili wzrok na prokuratora, a on pod ciężarem tych spojrzeń chwiejnie zbliżył się do balustrady. Włosy miał w nieładzie, twarz szpeciły mu czerwone ślady po paznokciach. Przez salę przebiegł szmer zdziwienia. — Ojcze, żądają ode mnie dowodów — rzekł Benedetto. — Mam je przedstawić? — Nie. — Nie — wykrztusił pan de Villefort. — Nie trzeba. — Jak to nie trzeba? — zawołał przewodniczący. — Ale co to ma znaczyć? — To znaczy — zawołał prokurator, że na próżno miotałbym się w śmiertelnym uścisku, który mnie miażdży. Jestem w ręku Boga zemsty. Nie trzeba dowodów. To, co oświadczył ten młodzieniec, jest prawdą. Nastała głucha, ponura cisza. Cisza, jaka poprzedza katastrofę. Ludziom na sali ze zgrozy zjeżyły się włosy. Panie prokuratorze, zawołał przewodniczący, czy pan nie ma aby halucynacji? Chyba odchodzi pan od zmysłów. To zrozumiałe, że tak dziwaczne, niespodziane, straszne oskarżenie mogło panu pomieszać w głowie. No niechże pan się pozbiera. Prokurator potrząsnął głową, szczękał zębami, jakby trawiła go gorączka, ale jego twarz była śmiertelnie blada. Panie przewodniczący, jestem przy zdrowych zmysłach, rzekł. Cierpię tylko, co można łatwo pojąć. Przyznaję się do winy. Wszystko, co ten młody człowiek przed chwilą powiedział, jest prawdą. Udaję się do siebie i stawiam się do dyspozycji prokuratora królewskiego, mojego następcy. Wyrzekłszy te słowa, głosem głuchym i zdławionym, pan de Villefort chwiejnym krokiem skierował się ku drzwiom, które woźny machinalnie przed nim otworzył. Cała sala zamarła w osłupieniu. Owo podwójne wyznanie stanowiło straszliwe zakończenie wypadków, które od 2 tygodni nie przestawały budzić komentarzy wśród paryskiej śmietanki towarzyskiej. — No cóż — rzekł Beauchamp — niech no mi teraz kto powie, że najstraszniejsze dramaty nie zdarzają się w życiu. Do diabła — odezwał się Chateau Renaud. Wolałbym już skończyć tak, jak pan de Morker. Wstrzał z pistoletu wydaje się zupełnie milutki wobec takiej katastrofy. Zwłaszcza, że zabija, dodał Beauchamp. I ja miałem przez chwilę chętkę, aby ożenić się z jego córką, wzdrygnął się de Bray. Boże, dobrze biedaczka zrobiła, że umarła. Posiedzenie skończone, oznajmił przewodniczący. Sprawa odroczona zostaje do następnej sesji. Śledztwo będzie wznowione i powierzone innemu prokuratorowi. Andrea, okazując wciąż taki sam spokój, a budząc teraz jeszcze większe zaciekawienie publiczności, opuścił salę, eskortowany przez żandarmów, którzy mimo woli okazywali mu teraz pewne względy. Tłum, choć zwarty, rozstępował się szybko przed panem de Villefortem. Wielkie cierpienie budzi tyle szacunku, że nawet w najsmutniejszych czasach pierwszym odruchem tłumu wobec tych, których spotyka nieszczęście, jest zawsze współczucie. Podczas rozruchów ginie wielu ludzi znienawidzonych, ale nawet gdyby rzeczywiście byli zbrodniarzami, tłum rzadko znieważa tych nieszczęsnych ludzi. Villefort przebił się przez szeregi widzów, straży i woźnych, i oddalił się, bo choć sam przyznał się do winy, chroniło go nieszczęście. Są sytuacje, które człowiek uchwytuje instynktem, nie mogąc ich ogarnąć rozumem. Wówczas największym poetą staje się ten, którego krzyk będzie najnaturalniejszy i najgwałtowniejszy. Tłum czyta w tym głosie całą opowieść i ma rację, że się tym zadowala. A jeszcze bardziej ma rację, gdy uważa go za wzniosły, kiedy jest szczery. A zresztą trudno byłoby oddać osłupienie, w jakim Villefort opuszczał Pałac Sprawiedliwości, lub też odmalować cierpienie, jakie przeszywało nieznośnie całe jego ciało. Powlókł się korytarzami, nie patrząc na drogę, prowadziło go tylko przyzwyczajenie. Zrzucił togę, nie dlatego, że mu tak wypadało, dlatego, że ciążyła mu tylko zbytecznie na ramionach i parzyła niczym koszula Dejaniry. Chwiejnym krokiem dotarł na dziedziniec Dauphin, gdzie stał jego powóz. Otwierając drzwiczki, obudził Stangreta, rzucił się na poduszki, wskazując ręką kierunek przedmieście Saint-Honoré. Powóz ruszył. Znów przygniótł go ciężar katastrofy, jaka go spotkała. Ten ciężar przytłaczał mu myśli. Nie był zdolny nawet zastanowić się nad konsekwencjami tej katastrofy. Przeczuwał je tylko, ale nie odwoływał się do kodeksu, który tak dobrze znał. Nie obliczał, jak wyrachowany zbrodniarz, jaka spotka go kara. W sercu miał Boga. Bóg. Szeptał, sam nie wiedząc, co mówi. Bóg. Bóg. Zdawało mu się, że za tą katastrofą stał jedynie Bóg. Powóz pędził szybko. Wilford, podskakując na poduszkach, poczuł, że coś go uwiera. Sięgnął po ów przedmiot. Był to wachlarz, którego pani de Wilford zapomniała w powozie. Wsunął się między poduszki a oparcie. Wachlarz ten obudził w nim wspomnienie, a wspomnienie to zabłysło jak płomień w czarną noc. Wilford pomyślał o żonie. O! Wykrzyknął, jakby rozpalone żelazo przeszyło mu serce. Od godziny widział tylko jedną stronę swojego nieszczęścia, a teraz ukazała mu się druga, nie mniej straszliwa. Zachował się przed tą kobietą jak nieubłagany sędzia. Skazał ją na śmierć, a ona teraz, w przerażeniu, nękana wyrzutami sumienia, przygnieciona wstydem, który u niej wywołał, podkreślając swoją nieskazitelność, ona, biedna, słaba kobieta, bezbronna wobec jego absolutnej, bezwzględnej władzy, szykuje się może teraz na śmierć. Od wyroku skazującego upłynęła już godzina. Przed oczyma stają jej teraz wszystkie zbrodnie. Błaga Boga o miłosierdzie, pisze list, aby wyprosić w pokorze przebaczenie swojego cnotliwego małżonka, przebaczenie, za które zapłaci śmiercią. Wilford jęknął z bólu i wściekłości. Ach, zawołał, miotając się po atłasowych poduszkach powozu. Ta kobieta stała się zbrodniarką tylko dlatego, że zetknęła się ze mną. Ja ociekam zbrodnią, a ona zaraziła się nią, jak zarażamy się tyfusem, cholerą czy dżumą, i ja ją karzę. Ja ośmieliłem się jej powiedzieć: bij się w piersi i umieraj. O nie, nie, ona będzie żyła, wyjedzie ze mną, uciekniemy stąd, opuścimy Francję, pójdziemy w świat, gdzie nas oczy poniosą. Ja jej mówiłem o szafocie. Wielki Boże, jak mi to przeszło przez usta, to ci mnie czeka szafot. Uciekniemy. Tak, wyznam jej wszystko. Tak, co dzień będę mówić jej z pokorą, ja też popełniłem zbrodnię. Ha, to małżeństwo tygrysa z wężem, godna żona takiego męża jak ja. Ona musi żyć. Moja hańba przyćmi jej własną. Wilford opuścił gwałtownie przednią szybę powozu. Prędzej! Prędzej! Wrzasnął takim głosem, że Stangret aż podskoczył na koźle. Spłoszone konie puściły się galopem. Tak, powtarzał sobie Wilford w miarę jak zbliżali się do domu. Tak, ona musi żyć, będzie pokutowała i wychowywała syna, biedne dziecko. Tylko ono i ten niezniszczalny starzec przetrwali tę klęskę naszej rodziny. Kochała je. To dla niego popełniła tyle zbrodni. Nigdy nie można raz na zawsze położyć kreski na matce, która kocha swoje dziecko. Będzie pokutować. Nikt się nie dowie, że jest winowajczynią. Ludzie mówią już o tych zbrodniach u nas, ale z czasem zapomną. A jeżeli przypomną sobie o nich moi wrogowie, wezmę je na siebie. Jedna więcej, jedna mniej. Nie ma znaczenia. Żona ucieknie, zabierze złota, a przede wszystkim Edwardka. Daleko od przepaści, w którą runę, a zdaje mi się, że wraz ze mną i cały świat, będzie żyła. Będzie jeszcze szczęśliwa, bo cała jej miłość koncentruje się w tym dziecku, a ono jej nie opuści. To będzie mój dobry uczynek. Od razu mi lżej. I prokurator odetchnął po raz pierwszy swobodnie.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Powóz stanął na dziedzińcu. Wilford jednym susem znalazł się na ganku. Służący zdumieli się, że wrócił tak szybko. Nic więcej nie wyczytał z ich twarzy. Nikt nie wyrzekł doń ani słowa. Przepuścili go tylko jak zwykle z uszanowaniem i to wszystko. Przechodząc koło pokoju Noirtiera, spostrzegł przez niedomknięte drzwi dwa cienie. Ale nie zaciekawiło go to. Niepokój gnał go dalej. No, rzekł do siebie, wchodząc po schodkach prowadzących do apartamentów żony i pustego pokoju Valentin. Nic się nie zmieniło. I przede wszystkim zamknął drzwi dzielące schody od piętra. Nikt nam nie może przeszkodzić, rzekł. Muszę z nią pomówić swobodnie, oskarżyć się przed nią i wszystko wyznać. Podszedł do drzwi, przekręcił kryształową kulę służącą za klamkę, drzwi ustąpiły. Niezamknięte. Ha, to dobrze, to bardzo dobrze, mruknął. Wszedł do saloniku, w którym co wieczór ustawiano dla Edwardka łóżko, chociaż uczył się na pensji, wracał na noc do domu, matka bowiem nie chciała się z nim rozstawać. Jednym spojrzeniem objął cały salon. Nikogo tu nie ma, stwierdził, jest pewnie w sypialni. Rzucił się do drzwi, drzwi były zamknięte na zasuwkę. Zadrżał. Heloizo? Zawołał. Wydało mu się, że poruszył się jakiś sprzęt. Heloizo? Powtórzył. Kto tam? Zapytała pani de Villefort. Wydało mu się, że jej głos brzmiał słabiej niż zwykle. Otwórz. Otwórz, zawołał, to ja. Ale choć w głosie jego dźwięczał rozkaz, drzwi się nie otworzyły. Wyważył je jednym kopnięciem. U wejścia do buduaru stała pani de Villefort. Była blada, miała ściągniętą twarz, spoglądała na niego nieruchomym wzrokiem. Heloizo? Heloizo, co ci jest? Powiedz. Kobieta wyciągnęła ku niemu zesztywniałą, posiniałą rękę. Stało się, mężu, rzekła, a rzężenie zdawało się rozrywać jej krtań. Czego jeszcze ode mnie chcesz? I osunęła się na podłogę. Wilford podbiegł do niej i chwycił ją za dłoń. Dłoń ściskała konwulsyjnie flakonik ze złotym koreczkiem. Pani de Villefort już nie żyła. Wilford zmartwiały, ze zgrozy cofnął się aż na próg, wlepiając wzrok w trupa. Mój syn! Krzyknął nagle. Gdzie mój syn, Edwardku? Edwardku! I wybiegł z pokoju, krzycząc. Edwardku! Edwardku! Krzyczał tak przeraźliwie, że nadbiegła służba. Mój syn! Gdzie mój syn? Pytał Wilford. Zabierzcie go z domu, żeby nie zobaczył. Paniecza nie ma na dole, odparł lokaj. Na pewno bawi się w ogrodzie. Idźcie po niego, idźcie! Nie, proszę pana. Jaśnie pani zawołała go do siebie będzie pół godziny temu. Panicz poszedł do jaśnie pani i już nie schodził na dół. Zimny pot zrosił Wilfortowi czoło. Zachwiały się pod nim nogi. Myśli wirowały mu w głowie niczym trybiki zepsutego zegarka. Do jaśnie pani, do jaśnie pani, szeptał i zawrócił powoli, jedną ręką ocierając pot, drugą opierając się o ścianę. W pokoju znowu zobaczył trupa swojej nieszczęsnej żony. Wołając Edwarda obudzi w tym pokoju echo. Jego głos sprofanuje ciszę pokoju, który jest jej grobem. Miał tak ściśnięte gardło, że nie mógł wydobyć z siebie ani słowa. Edwardku? Edwardku? Wykrztusił. Chłopczyk nie odpowiadał. Gdzież więc było to dziecko, które, jak mówili służący, poszło do matki i już stamtąd nie wychodziło? Wilford postąpił krok naprzód. Ciało żony leżało w poprzek drzwi do buduaru, gdzie musiał być Edwardek. Zmarła wydawała się jakby czuwać na progu. Jej otwarte oczy były obrócone w słup. Na ustach zastygła straszliwa, tajemnicza ironia. Uniesiona portiera odsłaniała część buduaru, widać było fortepian i róg kanapy obitej błękitnym jedwabiem. Wilford postąpił parę kroków. Na kanapie leżał Edwardek. Oczywiście spał. Nieszczęśnika ogarnęła nieopisana radość, jakby promień światła stąpił w to piekło, w którym się szamotał. Trzeba już tylko było przejść ponad zmarłą, wejść do buduaru, pochwycić dziecko w ramiona i uciec z nim daleko, daleko. Wilfort nie był już zepsutym, ale wytwornym człowiekiem. Obudził się w nim śmiertelnie zraniony tygrys, który w ostatnim odruchu potrafi jeszcze ukąsić. Nie lękał się już przesądów, jedynie upiorów. Przeskoczył przez zmarłą, jakby to był żrący ogień. Chwycił dziecko w ramiona, przytulając je do siebie, potrząsając nim, wołając. Dziecko nie odpowiadało. Przycisnął usta do jego policzka. Policzki były sine i lodowate. Obmacał zesztywniałe ręce i nogi, przyłożył dłoń do serca. Serce przestało już bić. Edwardek nie żył. Z piersi Edwardka zsunęła się jakaś kartka złożona w czworo. Wilfort, jak rażony gromem, upadł na kolana. Dziecko wypadło mu z rąk i potoczyło się ku zwłokom matki. Wilfort podniósł papier, poznał pismo żony i chciwie przebiegł list wzrokiem. Oto co zawierał. Wiesz, że byłam dobrą matką, skoro dla syna dopuściłam się zbrodni. Dobra matka nigdy nie rozstaje się ze swoim synem. Wilfort nie wierzył własnym oczom. Wilfort sądził, że traci zmysły. Powlókł się ku zwłokom Edwardka i zbadał je jeszcze raz tak pilnie, jak lwica patrzy na swoje martwe lwiątko. I z piersi wyrwał mu się rozdzierający krzyk: Bóg! Ciągle Bóg! Te dwie ofiary przerażały go. Nie mógł dłużej wytrzymać w tym pustym pokoju przy tych trupach. Wilfort pochylił głowę, przygnieciony boleścią. Podniósł się na kolana i wstrząsnął głową, aby odrzucić włosy wilgotne od potu. I on, który nigdy nie miał dla nikogo litości, poszedł do ojca, aby móc w porywie słabości opowiedzieć komuś o swoim nieszczęściu i mieć przed kim zapłakać. Zszedł po znanych nam schodach. Gdy wszedł, Noirtier słuchał uważnie i zdało się serdecznie słów księdza Busoniego, jak zawsze spokojnego i zimnego. Spostrzegłszy księdza, Wilfort uniósł rękę do czoła. Przeszłość stanęła mu przed oczyma, napływając jak fala spieniona gniewem. Przypomniał sobie swoją wizytę u księdza na drugi dzień po obiedzie w Oteil i wizytę, jaką złożył w ich domu ksiądz po śmierci Valentin. Ksiądz tutaj, rzekł. Czy ksiądz zawsze przychodzi razem ze śmiercią? Busoni wstał. Widząc zmienione rysy prokuratora, dziko błyszczące oczy, domyślił się, że zapewne scena w sądzie już się odbyła, ale nic więcej nie wiedział. Przyszedłem tu wtedy pomodlić się za pańską córkę, odpowiedział. A dziś? Przychodzę powiedzieć panu, że zapłaciłeś mi już swój dług i że od tej chwili zacznę prosić Boga, aby jak i ja poprzestał na tym. Boże, zawołał Wilfort, cofając się nagle z trwogą. Ten głos, to nie jest głos księdza Busoniego. A nie. Ksiądz zdarł perukę z tonsurą i potrząsnął głową. Na ramiona opadły mu długie, czarne włosy i okoliły męską twarz. To twarz pana de Monte Cristo, zawołał Wilfort, spoglądając nieprzytomnymi oczyma. Nie, jeszcze nie to, panie prokuratorze. Proszę sięgnąć pamięcią wstecz. Ten głos, gdzież ja go słyszałem po raz pierwszy. W Marsylii, przed 23 laty, w dzień pańskich zaręczyn z panną de Saint-Méran. Niech pan poszuka w aktach. Nie jesteś pan księdzem, nie jesteś pan hrabią Monte Cristo. Boże, jesteś tym ukrytym, nieubłaganym, śmiertelnym wrogiem. Musiałem ci wyrządzić w Marsylii jakąś krzywdę, biada mi. Tak, masz pan rację, to jest to, rzekł hrabia. Szukaj, szukaj. I cóżem ci zrobił? Zawołał Wilfort, któremu mieszało się w głowie. Był już na tej wąskiej granicy między rozumem i obłąkaniem. Co? Powiedz! Skazałeś mnie na śmierć powolną i straszliwą. Zabiłeś mi ojca. Pozbawiłeś mnie wolności, miłości i szczęścia.
2: Kim jesteś? Kim, Boże?
1: Jestem widmem nieszczęśnika, któregoś pogrzebał w lochach zamku If. Bóg wywiódł go z grobu, włożył mu maskę hrabiego de Monte Cristo i obsypał złotem i diamentami, abyś rozpoznał go dopiero dziś.
2: Poznaję cię, poznaję, jesteś... Jestem Edmund Dantès.
3: Edmund Dantès!
2: Krzyknął Wilford i chwycił hrabiego za rękę. A więc chodź! I pociągnął go na schody. Monte Cristo zdumiony szedł za nim, przeczuwając jakąś nową okropność. Patrz, Edmundzie! Zawołał prokurator, wskazując hrabiemu trupy. Patrz! Wystarczająco jesteś pomszczony?
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka?

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo zbladł. Zrozumiał, że przekroczył prawa zemsty. Zrozumiał, że teraz nie mógłby powiedzieć: Bóg jest za mną i ze mną. Wstrząśnięty przypadł do ciała dziecka, uniósł mu powieki, zbadał puls i chwyciwszy na ramiona pobiegł do pokoju Valentin, gdzie zamknął się na dwa spusty. Moje dziecko, zawołał Wilfort, zabrał ciało mojego dziecka, bądź przeklęty, niech cię piekło pochłonie. Chciał pobiec za Monte Cristo, lecz niczym we śnie poczuł, że nogi wrastają mu w podłogę, źrenice gwałtownie rozszerzają się, palce wczepione w skórę na piersi zaciskają się coraz mocniej, aż krew barwić zaczyna paznokcie. Żyły w skroni wezbrały mu od wrzących myśli, które rwały się dalej pod zbyt ciasne sklepienie czaszki, by tam ogarnąć jego umysł palącym ogniem. Stał, jak porażony, kilka minut, póki straszliwy wstrząs w jego umyśle nie stał się faktem. A wówczas krzyknął przeraźliwie, zaśmiał się dziko i rzucił się na schody. Kwadrans później drzwi pokoju Valentino otwarły się i wyszedł z nich hrabia de Monte Cristo. Jego twarz była blada, wyraz oczu posępny, oddech ciężki. Wszystko zdradzało niewymowną boleść. Trzymał w ramionach dziecko, któremu nie był już w stanie przywrócić życia. Przyklęknął i uroczyście położył dziecko obok matki, opierając jego główkę na jej piersi. Następnie podniósł się i wyszedł. Spotkawszy na schodach służącego, zapytał: gdzie jest pan de Villefort? Ów wyciągnął rękę i bez słowa wskazał mu ogród. Monte Cristo zszedł na dół, ruszył we wskazanym kierunku. Villefort, otoczony służbą, wściekle kopał łopatą ziemię. Nie, to nie tu, mówił sam do siebie, tutaj też nie. I zaczynał kopać obok. Monte Cristo zbliżył się do niego i cichym, niemal błagalnym tonem rzekł do niego: straciłeś pan syna, ale... Villefort nie dał mu skończyć, w ogóle nie chciał słuchać. Znajdę go, mówcie sobie co chcecie, wiem, że on tu jest i znajdę go, choćbym miał szukać do sądnego dnia. Monte Cristo cofnął się wstrząśnięty, oszalał. Jakby obawiając się, że mury tego przeklętego domu zawalą się na niego, wypadł na ulicę, zwątpiwszy po raz pierwszy, czy miał prawo zrobić to, co zrobił. Dosyć. Dosyć już tego. Ocalmy przynajmniej ostatniego. Wracając do siebie, Monte Cristo natrafił na Morella. Milczący jak cień, który czeka tylko znaku Boga, by powrócić do grobu, krążył bez celu wokół pałacu przy polach elizejskich. Maksymilianie, przygotuj się, rzekł hrabia. Jutro wyjeżdżamy z Paryża. Więc nie masz pan już tutaj nic więcej do zrobienia? Spytał Morel. Nie, odpowiedział Monte Cristo. I daj Boże, bom i tak zrobił już za wiele. Ostatnie wydarzenia zajmowały cały Paryż. Emanuel z żoną roztrząsali w swoim saloniku z zupełnie zrozumiałym zdziwieniem owe trzy katastrofy, które równie nagle, co nieoczekiwanie spadły na panów Morkerfa, Donglara i Villeforta. Maksymilian, który właśnie przebywał u nich z wizytą, słuchał ich rozmowy lub raczej tylko biernie przy niej towarzyszył. Nic nie było w stanie wyrwać go z martwej obojętności, w której od dłuższego już czasu był pogrążony. Nie masz wrażenia, Emanuelu, rzekła Julia, że wszyscy ci bogaci ludzie, jeszcze wczoraj tak szczęśliwi w założeniach, na jakich oparli całą swoją fortunę, pomyślność i poważanie, zapomnieli uwzględnić jakiegoś geniusza zła, który teraz, niczym zła wróżka z bajek Perota, nieopatrznie niezaproszona na ślub lub chrzciny zjawia się, by zemścić się za owe fatalne przeoczenie? Ile katastrof! Ozwał się Emanuel, mając na uwadze Morkerfa i Donglara. Ile cierpienia, dodała Julia, myśląc o Valentin, której imienia, kierowana kobiecym instynktem, wolała nie wymawiać przy bracie. Jeśli rzeczywiście dotknęła ich ręka boska, rzekł Emanuel, znaczy to, że Bóg, który jest najwyższą dobrocią, nie znalazł w ich przeszłości nic, co mogłoby im wyjednać złagodzenie kary. Widocznie byli już potępieni. Czy nie jesteś przypadkiem zbyt pochopny w swych sądach? Gdyby ktoś, widząc mojego ojca z pistoletem w ręku, gotowego się zastrzelić, stwierdził jak ty teraz, widocznie ten człowiek zasłużył sobie na karę. Czy nie pomyliłby się grubo? Masz rację, ale Bóg nie dopuściłby, twój ojciec poddał się temu pragnieniu, tak jak nie pozwoliłby Abraham złożył syna w ofierze. W obu tych przypadkach zesłał anioła, by ten podciął skrzydła śmierci i zatrzymał ją. Gdy to domawiał, u drzwi rozległ się dźwięk dzwonka. Odźwierny dawał w ten sposób znak, że ktoś przybywa z wizytą. Niemal w tej samej chwili otwarły się drzwi salonu i stanął w nich hrabia de Monte Cristo. Państwo Morelowie wydali okrzyk radości. Maksymilian podniósł głowę i znowu ją opuścił. — Maksymilianie — rzekł hrabia, zdając się nie zauważać, jak różne reakcje wywołało jego przybycie. — Właśnie po ciebie przyjechałem. — A dokąd chcecie jechać? — zapytała Julia. — Najpierw do Marsylii. — Do Marsylii — powtórzyli zgodnie Julia i Emanuel. — Tak, i zabieram ze sobą Maksymiliana. — O, panie hrabio — rzekła Julia — niech go nam pan zwróci zdrowym. Morel odwrócił głowę, by ukryć nagły rumieniec. Zauważyłaś pani, że mocno cierpi? Tak, odpowiedziała młoda kobieta. Boję się też, że z nami tylko się nudzi. Dopilnuję, by się rozerwał. Jestem gotów, panie hrabio, rzekł Maksymilian. Bądźcie zdrowi, moi kochani, bądź zdrów, Emanuelu. Żegnam cię, Julio. Jak to, już się żegnasz? Zawołała Julia. Ruszacie natychmiast? Bez przygotowań, bez paszportów? Zwłoka podwoiłaby tylko smutek rozstania, rzekł Monte Cristo. A co do przygotowań, to myślę, że Maksymilian pomyślał już o wszystkim, tak jak mu zalecałem. Paszport mam przy sobie, a walizki już spakowane, rzekł Morel z tym samym obojętnym spokojem. Bardzo dobrze, uśmiechnął się Monte Cristo. Znać w tej słowności dobrego żołnierza. — Więc opuszczacie nas już teraz? — zaprotestowała Julia. — Nie darujecie nam choćby dnia, choć godziny? — Mój powóz czeka już przed bramą. Za 5 dni muszę być w Rzymie. — Ale Maksymilian przecież nie jedzie do Rzymu — powiedział Emanuel. — Jadę, gdzie tylko hrabia zechce mnie ze sobą zabrać — smutno uśmiechnął się Morel. — Przez najbliższy miesiąc należę do niego. — Na Boga, panie hrabie, jak on to mówi? — Maksymilian będzie mi towarzyszył, odpowiedział hrabia tonem uprzejmej, łagodnej perswazji. Proszę się więc o niego nie martwić. Żegnam, siostro, powtórzył Morel, bądź zdrów, Emanuelu. Serce mi się kraje na tę jego obojętną uprzejmość, rzekła Julia. Maksymilianie, ty coś przed nami ukrywasz. Proszę się uspokoić, rzekł Monte Cristo. Zobaczy pani, wróci wesoły, uśmiechnięty i szczęśliwy. Maksymilian rzucił w jego kierunku spojrzenie niemal pogardliwe, prawie gniewne. — Chodźmy — rzekł hrabia. — Zanim jeszcze odjedzie — rzekła Julia — proszę pozwolić, panie hrabio, że powiem wszystko, co wówczas. — Łaskawa pani — odpowiedział hrabia, biorąc jej ręce — cokolwiek mogłabyś mi powiedzieć, nie będzie nigdy tak wymowne jak to, co czytam w pani oczach, co czuje pani serce, a co moje. Powinienem zapewne postąpić tak jak dobroczyńcy w powieściach, odjechać bez pożegnania. Ale taka wielkoduszność byłaby ponad moje siły. Jestem człowiekiem słabym i próżnym. Wzruszenie i radość w oczach moich bliskich sprawiają, że mnie również jest dobrze. A teraz wyjeżdżam i taki ze mnie egoista, że powiem wam, nie zapominajcie o mnie, przyjaciele, bo najprawdopodobniej nigdy się już nie zobaczymy. Jak to? Nigdy. Zawołał Emanuel, po policzkach Julii potoczyły się dwie wielkie łzy. Mamy już nigdy się nie spotkać? Czyli nie jesteś pan człowiekiem, lecz Bogiem, który zagościł na ziemi tylko na krótką chwilę, by czynić dobro, a teraz wraca do nieba. Nie mówcie tak o mnie, rzekł żywo Monte Cristo. Proszę, nigdy tak nie mówcie. Bogowie nigdy nie wyrządzają zła. Zatrzymują się tam, gdzie chcą się zatrzymać. Przypadek nie jest silniejszy od ich woli, to oni nim rozporządzają. Przyciskając do ust rękę Julii, która padła mu w objęcia, drugą rękę podał Emanuelowi. Następnie, wyrywając się siłą niemal z tego domu istnej oazy szczęścia, wyszedł, dając znak Maksymilianowi, który usłuchał biernie i obojętnie, jak przyjmował wszystko od śmierci Valentin. Przywróć szczęście i radość mojemu bratu, szepnęła Julia na ucho hrabiemu. Monte Cristo uścisnął jej dłoń tak, jak zrobił to 11 lat wcześniej na schodach prowadzących do gabinetu Morella. Czy ufasz pani ciągle Sindbadowi żeglarzowi? Zapytał z uśmiechem. Tak, dobrze więc, śpij spokojnie i miej ufność w panu.
0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: a ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Mówi Irena Santor. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. She's crazy like

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjno-urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

lecz serce moje śni, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

0: lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dal nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stoczymy świat na złoto. Gdy się pieszczotą